0: jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej. Straż pożarna stawia też pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w drony autonomiczne. Więcej o nowych rozwiązaniach opowiedział nam starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: W tym roku w Polsce też się trochę zadziało, też
2: potwierdzam,
1: też dużo akcji. Myślimy nie tylko o tym, co za granicą, co gdy, co kiedy zostaniemy oproszeni o pomoc, ale przede wszystkim też chyba zastanawiamy się nad tym, jak reagować na własne kłopoty, prawda?
2: Tak, tak, jasne. Oczywiście to jest najważniejsze, no logiczne, nawet bym powiedział. W Polsce o tyle mamy świetną sytuację, patrząc się przez pryzmat Europy, że od ponad 30 lat funkcjonuje coś takiego jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Ten system pozwala nam na budowanie, montowanie konkretnych zasobów do konkretnych potrzeb. W Polsce na 335 powiatów mamy 505 jednostek ratowniczo-gaśniczych zawodowej straży pożarnej. Do tego dochodzą jednostki ochotniczych straży pożarnych i w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. To w całości daje nam potencjał prawie 16 tysięcy jednostek, czyli na jeden powiat 48 jednostek gotowych do, tak mówiąc kolokwialnie, do pomocy, do pracy, do ratowania tego, co po prostu, czy natury, czy środowiska, czy też życia i zdrowia ludzkiego.
1: Tutaj padały już te słowa, też chciałbym o to podpytać, o rozwinięcie, bo mówił pan to podczas swojego planu. Idziemy cały czas do przodu, jesteśmy, technologia też się cały czas zmienia. Mamy dromadery, mamy black hawki, ale drony to jest przyszłość? To jest coś takiego, to jest taka działka, to jest taka... To jest taki zakres, który Państwowa Straż Pożarna też może znaleźć w swoim, bo wiem, że dzisiaj mówimy drony, żeby patrolować te, żeby wykorzystywać termowizję. W jaki sposób można wykorzystać drony w Straży Pożarnej?
2: No, przede wszystkim przy takich dużych zdarzeniach potrzebujemy przekazać konkretną informację temu kierującemu działaniem ratowniczym na dole, który jest. Wcześniej odbywało się to w taki sposób, że po prostu ten kierujący działaniem korzystał też również z tych statków powietrznych i sam robił przeloty po prostu nad tym terenem objętym ogniem. W chwili obecnej no, nie jest to logiczne. Wykorzystujemy do tego drony, kupujemy w tej chwili budujemy ogólnie w Państwowej Straży Pożarnej specjalistyczne grupy dronowe. Te specjalistyczne grupy dronowe będą zlokalizowane we wszystkich województwach, na poziomie każdego województwa i we wszystkich szkołach. Będą one na dwóch poziomach zbudowane. Pierwszy poziom, poziom A, czyli wszystkie te, o których wspomniałem, miejsca. To będzie po prostu zwykły dron, tak jak pan mówi, z możliwością przekazu obrazu kierującemu działaniem ratowniczym. Taki na pierwszy szybki rzut. Plus do tego oczywiście przekaz obrazu. Natomiast poziom wyżej też chcemy pomyśleć, znaczy już tak naprawdę pomyśleliśmy o dronach tak zwanych płatowcach, czyli dronach, które będą mogły utrzymywać się dużo dłużej w przestrzeni powietrznej. Na pewno chcemy i będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych, no bo nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać kolokwialnie mówiąc i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami, tak? Więc to jak najbardziej jest kierunek zasadny, no a przede wszystkim przekaz tego obrazu. Przekaz obrazu i do sztabu komendanta, który na miejscu kieruje działaniami i przekaz też do stanowisk kierowania, na poziom powiatowy, na poziom wojewódzki, do stanowiska kierowania komendanta głównego. Można od razu podejmować szybkie decyzje, mając po prostu takie możliwości techniczne. Trzeba z tego korzystać i wykorzystywać, nie stać w miejscu na pewno.
1: To pozwala wtedy, kiedy mówimy o sztabie kryzysowym, na przykład rozstawiam. Posiłkując się, tak jak dzisiaj tutaj cały czas rozmawiamy, pożary obszarów niezurbanizowanych, pożary lasów, duże powierzchnie, jest sztab kryzysowy. podnosimy drony

0: wtedy możemy zobaczyć, że w tym kwartale sytuacja wygląda tak, a w tym tak, mimo że strażacy jeszcze tam nie dojechali, nie mieli jak dojechać, nie doszli.
1: Tak, dokładnie. Co więcej, dokładnie nawet do takich sytuacji, jeszcze nawet jak nie ma tych strażaków na miejscu, teraz rozpoczynamy taki, można powiedzieć, pierwsze kroki stawiamy. Chcemy przy parkach narodowych, czyli w komendach tych powiatowych, które są przy tych parkach, rozpocząć proces już stawienia dronów autonomicznych. Czyli jeszcze przed wyjazdem naszym, nawet naszych jednostek, tak naprawdę ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść? To, co dzisiaj Waldemar Wielgorz właśnie dokładnie i bardzo pięknie opisywał.
0: To miałoby wyglądać tak, że kiedy wpływa zgłoszenie, to wtedy no właśnie podnosi się.
1: Tak, dokładnie.
2: Dzięki niemu.
1: Dokładnie tak.
2: To jest przyszłość, teraźniejszość, to się dzieje?
1: Pewnie się dzieje, no. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc, no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać. Z jednej strony szczęście, nieszczęście, że mamy Ukrainę przy boku, tak? Cały czas wymieniamy się tymi informacjami z kolegami z Ukrainy, więc po prostu jakiś kierunek sobie tam obraliśmy po powodzi w 2024 roku. No i można powiedzieć, że od 1 stycznia przyszłego roku te specjalistyczne grupy dronowe zostają uruchomione na stałe z samochodami, które właśnie w tej chwili się, można kolokwialnie powiedzieć, kupują. Zostały już procedury przetargowe przeprowadzone i do końca roku te samochody zostaną zbudowane, więc to nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy i teraz się zastanawiamy, co z tym zrobić, tylko to jest coś, co ruszy od 1 stycznia przyszłego roku.
0: Wspominał pan o powodzi i widziałem ją ja bardziej jednak z dołu, bo relacjonowałem to, jak wyglądało na Dolnym Śląsku, rozmawiałem z mieszkańcami, bo mówimy o pożarach, aczkolwiek kiedy rozmawiałem z komendantem Grelakiem z Poznania, to powiedzieliśmy, strażak dziś jest jak uniwersalny żołnierz, on nie tylko gasi pożar, on pracuje przy katastrofach kolejowych, przy wypadkach drogowych, przy powodziach, przy ratownictwie wysokogórskim, czy
1: wysokościowym.
0: To też jest to, że dzięki tym dronom najróżniejsze tryby, najróżniejsze sytuacje, najróżniejsze różnego rodzaju działania mogą być podejmowane?
1: Jasne, oczywiście, no jak najbardziej. To jest w ogóle, to jest takie oko dla kierującego działaniem ratowniczym i tak naprawdę do tej pory to oko było troszeczkę takie zaburzone, bym powiedział, bo w większości przypadków, nawet jak ten dron był, no to wiemy, jak to wygląda. Obraz mamy przedstawiany na jakimś małym urządzeniu. W tej chwili te pojazdy będą pomagały też również w taki sposób, że ten obraz będzie przedstawiany na szerokim ekranie, dużym, więc to będzie po prostu tak naprawdę takie całościowe oko przy każdym rodzaju zdarzeń, z jakimi się borykamy. No bo faktycznie wspominał pan, warto też przypomnieć, że 20 kilka lat temu 70% naszych zdarzeń to były pożary, 30% to miejscowe inne zagrożenia. Dzisiaj ten trend jest dokładnie odwrócony. Więc można powiedzieć, że Państwowa Straż Pożarna, no nie chcę mówić, że tylko z nazwy jest Państwową Strażą Pożarną, natomiast tych zdarzeń takich z boku jest ogrom. Ogółem około 500 tysięcy zdarzeń mamy w roku jako Straż Pożarna. Musimy się z tym mierzyć.
3: Z Marcinem Kucharskim z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF Rock.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF ON. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Café. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF ON.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Rosja ostrzega dyplomatów przed pobytem w Ukrainie. Polska ambasada, mimo gróźb, zostaje w Kijowie. Śledztwa po zamieszkach we Francji. Atakowano policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Tańsze paliwo może obniżyć inflację. Analitycy prognozują spadek cen w kolejnych tygodniach. Polska ambasada zostaje w Kijowie mimo rosyjskich gróźb. Takie informacje przekazał szef placówki Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ oświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Wcześniej, przypomnę, MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegało obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywoływanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariuszy broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście Belfort oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek, został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia. Wielu obserwatorów żąda surowszego karania osób niepełnoletnich, bo większość aresztowanych sprawców zamieszek nie ukończyła według policji 18 roku życia.
3: A w Polsce dziś zarzuty ma usłyszeć 21-letni mężczyzna, który na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 51-latkę w Nowym Sączu. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
5: 21-letni kierowca, wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych, potrącił 51-letniego mężczyznę. Pieszy, który wyszedł na spacer z psem, zginął na miejscu. Według ustaleń policji kierowca był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych. Do zdarzenia doszło na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszego. W tym czasie inny samochód wyprzedzał lewym pasem i uderzył w 51-latka. Na miejscu pracowali biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Trwają ustalenia dotyczące prędkości pojazdu oraz szczegółowych okoliczności zdarzenia. 21-latek nie próbował uciekać z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję. Jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
1: Fakty i pieniądze w RMF FM.
3: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognoza analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. We wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
6: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej, niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
7: Wszystko wskazuje, że inflacja

0: I o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
1: Początek jesieni nie oznacza końca żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają sami żeglarze, teraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
2: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
3: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca. Ta determinacja wśród załogi musi być.
1: Usłyszał wczoraj od żeglarzy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Dolny Śląsk, czas dla rodziny. To hasło nowej dolnośląskiej kampanii, która ma zachęcić mieszkańców do podróżowania wraz z dziećmi. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała o tym z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinny podróżniczy blog Ahoj Przygodo.
5: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
6: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. I jak wybieramy się na taką wycieczkę, to nigdy nie zadamy sobie pytania, co ja po niej oczekuję, co mój mąż oczekuje i co nasze dzieci chcą. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
5: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
6: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. To się czasami oddzielnie robi. Bardzo dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży i my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
5: My się spieszymy, tak. Musimy dojść tam
7: i skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw, co jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość, czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. I to będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
6: I za innych nastrój.
7: A tutaj musimy jednak dostosować się do sytuacji, ale uczy nas, przede wszystkim buduje, bo nie chodzi o to, żeby było łatwiej, tylko żebyśmy my stawali się silniejsi. I tak samo jest z dziećmi. Pokazujemy im, że są trudne sytuacje, ale uczymy przede wszystkim ich, jak sobie z nimi radzić, jeżeli oni mogą nawet w ciężkich sytuacjach obserwować rodziców, że słuchaj, poradzimy sobie, zrobimy to tak i tak, to uczymy ich właśnie takich fajnych, ciekawych rozwiązań, co później wpłynie na pewno na ich przyszłość.
6: Tutaj Mariusz na pewno chce powiedzieć na przykład o takich najtrudniejszych chyba momentach, czyli wejścia na szlak, gdzie po prostu już jest dość, na upadkach na rowerze, które się też często zdarzają, gdy wybieramy single tracki na przykład, a nie traskę płaską, miejską na przykład, gdzie idziemy pierwszy raz na supa i nie wychodzi. To są te momenty, które dla dzieci są trudne, bo często dzieciaki chcą od razu, już, teraz. I rodzice też nie do końca zawsze pomagają, tylko właśnie mówią, no zrób to inaczej, no wystań tak. Zamiast po prostu mówić, daj se czas, nie każdy wszystko potrafi od razu. I tak jak jest, jest okej. I my mamy szczególnie, mamy w sensie, w sensie ja na przykład, zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły. Żeby
5: odpuszczamy na wyprawie.
6: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie taki dzień na tak, no. Taki dzień na tak, nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
7: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie. Należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
5: A na Dolnym Śląsku jest co robić z dziećmi?
6: No, zdecydowanie tak. Tutaj właśnie mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ mieliśmy wybrać tylko 5 takich atrakcji.

0: Ty i ja, które się zdecydować, kiedy mamy tyle fajnych szlaków, tyle fajnych atrakcji.
1: To co wybraliście?
0: Wybraliśmy w końcu Śnieżkę, oczywiście, ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu tutaj, zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
1: I to jest ważne.
0: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajemnicze przejścia i różne legendy, które nasi chłopcy...
1: Hogwart Dolnośląski, tak niektórzy mówią.
0: Dokładnie, dokładnie.
2: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
0: Tak, super. Właśnie te wodne sporty w tym roku tutaj mocno też nam weszły w krew. Była też pustynia Kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo niczego tego nie spodziewa.
1: Chyba mało znanego.
0: Tak, nadal takie niszowe. Tak jak zresztą kraina wygasłych wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać i odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym. Albo właśnie odkryć tą pustynię w środku lasu, co jest naprawdę dziwne.
2: Na pustynię można zarówno wybrać się na wycieczkę pieszą, jak i rowerową. My skorzystaliśmy teraz z rowerów, a jak już przy rowerach jesteśmy, to też odkryliśmy Bardo Camp. Niesamowite miejsce z placem takim treningowym zaraz przy miejscu noclegowym, gdzie można
0: nauczyć się tak naprawdę nie upadać.
2: Nauczyć, można też właśnie dobrze zjeść, przenocować. W pobliżu są też single tracki, warto się wybrać i ogólnie Dolny Śląsk ma taką niesamowitą inicjatywę jak Dolnośląski Park Umiejętności w różnych miejscowościach i to jest super właśnie, że można potrenować dzięki temu, że możemy w bezpiecznych warunkach ćwiczyć nasze umiejętności rowerowe, to później wybierając się właśnie na single tracki, to zadbamy o nasze bezpieczeństwo i dzieci.
1: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
0: Ale rzeczywiście, ja to co chwilę coś wspominam. I najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow,
1: dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
0: Ale rzeczywiście.
2: Możemy porzucić nawet, po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz. No to jest tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować właśnie, pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
3: Z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinny podróżniczy blog Ahoj Przygodo, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A my zaczynamy pierwszą kawę z RMF FM w poniedziałek, 12 minut po 3.

przykład. Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, z nami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Stany Zjednoczone wydają miliony wiz rocznie. Sprawdziliśmy, jak wielu Polaków rusza za ocean. Benzyna po 5,19 to tylko obietnica czy realny scenariusz? Odpowiedzi poszukaliśmy u ekspertów. Wieczorem rozbłysło światłami, a w dzień połączy Kazimierz z Ludwinowem. Nowa kładka w Krakowie już otwarta. Ponad 11 milionów wiz wydają w ciągu roku Stany Zjednoczone. Większość z nich to wizy tymczasowe, turystyczne, studenckie czy biznesowe. Do 90 dni. Ponad pół miliona to jednak wizy na stały pobyt. A my w faktach sprawdzamy wyjazdy Polaków do Ameryki. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z adwokatami, którzy wspierają naszych rodaków w takich wyjazdach.
3: Na przykład mecenas Ilona Szymkowicz, która pracuje w Miami i w Las Vegas jako adwokat imigracyjny, opisuje, że regularnie zgłaszają się do niej osoby, które chcą na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Choć skala jest mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
4: Gdyby nie te obecne zmiany i nie to, co się dzieje teraz w ogóle w Ameryce i nie to zniechęcanie do Ameryki, to byłoby jeszcze więcej. Więc mimo wszystko dużo ludzi emigruje ze względu na biznes, ze względu na pracę, no i nadal też ze względu na rodzinę.
3: W połowie września Stany Zjednoczone wycofały się z planów zaostrzenia zasad wydawania wiz tymczasowych dla studentów i dla dziennikarzy, także z Polski. Pojawić miały się sztywne limity czasowe. Ostatecznie jednak sąd federalny zablokował tę zmianę, a to wciąż daje większą swobodę przede wszystkim studentom w planowaniu za oceanem nauki.
2: Czy benzyna rzeczywiście mogłaby kosztować 5 zł i 19 groszy za litr? Politycy wypominają sobie obietnice wyborcze. My sprawdzimy teraz, co na ten temat uważają eksperci. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek. Igorze, czy da się doprowadzić do takich obniżek?
5: Teoretycznie wszystko się da. Pytanie tylko jakim i czyim kosztem. Przy obecnych cenach ropy oraz kursie dolara obniżka do 5 zł i 19 groszy jest karkołomna.
6: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
5: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, żeby zejść do poziomu 5,19, ropa musiałaby kosztować w granicach 50-60 dolarów za baryłkę. Obecnie kosztuje od 90 do 100. Alternatywa to radykalne obcięcie lub wręcz wyzerowanie marży koncernów paliwowych, na przykład Orlenu, co też proponuje prezydent Karol Nawrocki. Ale z takiego rozwiązania na pewno nie byliby zadowoleni akcjonariusze spółki, w tym Skarb Państwa, otrzymujący ogromną część zysków.
1: Są i takie fakty.
2: Z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy. Jeżeli ktoś zauważy tego dzikiego kota, powinien powiadomić służby. Z tymi informacjami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
7: Tak, zaginiony serwal sawannowy wabi się Gustaw, jest raczej łagodnym zwierzęciem, ale mimo wszystko policja radzi nie zbliżać się do niego i nie łapać go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Serwal powinien mieć na sobie czerwone, skórzane szelki. Te dzikie koty żyją w naturze w Afryce. Na posiadanie tego gatunku w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie miasta lub w starostwie.
2: Specjaliści apelują o ostrożność w czasie grzybobrania, ale nie chodzi tu o serwala. Do lekarzy zgłaszają się pierwsze osoby, które skarżą się na gorsze samopoczucie po zjedzeniu grzybów.
8: Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej naszej stacji dyżurują grzyboznawcy.
2: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To jedno z najlepiej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski. Wczoraj uroczyście otwarto kładkę między Kazimierzem i Ludwinowem. Pojawiły się podczas otwarcia tłumy mieszkańców.
9: Tu blisko mieszkam, więc ja jestem zachwycona. Będę mieć blisko na Kazimierz.
10: A jak się podoba sama kładka?
9: Bardzo ładna. Łagodne jest wejście. Nie trzeba po schodach.
10: I widok piękny.
9: Właśnie dlatego robię te zdjęcia widoku.
10: Dobrze, że taka kładka powstała?
9: Bardzo.
11: Nikt nie powie, że Kraków nie piękny.
10: Przydatna będzie ta kładka?
12: Bardzo. Po to, żeby się spotkać, przejść.
2: Usłyszał wczoraj od korzystających z kładki nasz reporter Piotr.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, jestem, zapraszam.
3: Pożar hali magazynowej w Słubicach opanowany. Na miejscu wciąż jest kilkanaście zastępów straży. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko przepisom o kojcach. Konsultacje przepisów potrwają do środy. 3,5 tony niewybuchów do neutralizacji. W Świnoujściu przez kilka dni będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do Bałtyku. Fakty o piątej rozpoczynamy od ogromnego pożaru hali magazynowej w Słubicach. Ogień wybuchł wczoraj po godzinie 21 na osiedlu przemysłowym i szybko objął cały budynek. Hala ma ponad 4000 m2. W środku przechowywany jest sprzęt elektroniczny i AGD. Z ogniem walczyło ponad 70 strażaków. Nad ranem jednak służby poinformowały, że pożar został już opanowany i się nie rozprzestrzenia. Aktualnie trwa dogaszanie. Na miejscu pracuje 14 zastępów, m.in. ze Słubic, Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzeńskiego. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało wczoraj w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
5: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinno być klatek?
4: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
6: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. Powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
7: Mała klatka to pułapka.
3: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. O jakich trzech funkcjach mówimy?
8: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami...
9: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
8: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty, bez podziemnych parkingów. Malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
3: Na dziś z kolei zaplanowano akcję neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej w Świnoujściu. Ładunki ważą łącznie 3,5 tony. Przez kilka dni w związku z tym będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do Bałtyku. Więcej na ten temat nasza reporterka Anna Pałamar.
10: Materiały wybuchowe znaleziono podczas prac na terenie budowy przyszłego falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Chodzi o 5 min z II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3,5 tysiąca kilogramów. Nurkowie minerzy rozpoczną pracę o godzinie 8 rano. Na odcinku od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się też ograniczenia w korzystaniu z miejskich plaż w tych miejscowościach. W Zatoce Pomorskiej będą też ograniczenia w żegludze i zakaz prac podwodnych w porcie podczas całej operacji. Usuwanie niewybuchów powinno zakończyć się w czwartek.
3: A za nami już 12. Mazurski Plener Malarski w Starych Sadach koło Mikołajek. W tym roku wydarzenie było częścią pierwszego Mazury Art Festiwalu. Dla malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski była to szansa, aby wymienić się doświadczeniem i poszukać inspiracji do kolejnych prac.
11: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się, podglądamy się, wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy takim zamkiem warownym i od czasu do czasu spuszcza się ten most zwodzony i wychodzi w pole.
12: Mazury to dobre miejsce właśnie na sztukę, na plener, na wernisaże.
11: Tak, bo tu mamy właśnie i ten spokój teraz po sezonie i siebie. I to w zasadzie wystarczy.
3: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. A jeszcze więcej najważniejszych informacji z kraju i ze świata w porannym wydaniu faktów, które startuje punktualnie o 5.30.

0: Łączą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 5 października, poniedziałek, nowy tydzień, nowa pora wschodu słońca, bo ono wstanie już po 6.40. W porannych faktach gaszono od kilku godzin pożar w lubuskich Słubicach, niespokojna noc w Lubelskiem z kolejnym alertem RCB i Flavio Bolsonaro, który wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Co najmniej jeszcze kilka godzin potrwać może akcja strażaków w Słubicach, w Lubuskiem. Wczoraj późnym wieczorem ogień pojawił się na terenie hali magazynowej na osiedlu przemysłowym. Wewnątrz tego magazynu przechowywany był sprzęt AGD. Na miejscu wciąż pracuje kilkudziesięciu strażaków. W faktach o 6 na nowsze informacje od naszego reportera. Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Lubelskiego. Przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało tam alert ogłoszony w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie i operowaniu w przestrzeni powietrznej polskiego lotnictwa. Alert rozesłano do użytkowników sieci telefonii komórkowych w ponad 20 powiatach na terenie województwa lubelskiego. W porannych faktach teraz wybory prezydenckie w kraju, który ma ponad 214 milionów mieszkańców. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze i w wyborczej dogrywce drugiej tury zmierzy się z obecnym szefem państwa Luisem Inácio Lulą da Silvą. Tak wynika z danych opublikowanych przez brazylijski Najwyższy Trybunał Wyborczy. Z tych danych po przeliczeniu ponad 99,7% głosów wynika, że Bolsonaro otrzymał ponad 47% poparcia, Lula ponad 45% ważnych głosów. Poparcie dla żadnego z pozostałych kandydatów nie przekroczyło 3 punktów procentowych. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór całemu światu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z wyniku, który właśnie tutaj zobaczyliśmy. Prawie 56 milionów Brazylijczyków i Brazylijek udzieliło nam tego kredytu zaufania, opowiadając się za zmianą. Tym słowem jest zmiana. To właśnie zwycięzca wyborów, Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta, Jaira Bolsonaro, odbywającego karę 27 lat więzienia za spiskowanie w celu przeprowadzenia zamachu stanu po swoich przegranych wyborach 4 lata temu. Druga tura w Brazylii 25 października. Słuchacie porannych faktów RMF FM. Poniedziałek, 5 dzień października. Dziś u nas przede wszystkim prezydencka dogrywka w Krakowie. 5 dni kampanii przed decydującą drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich w mieście. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Odpowiedź w najbliższą niedzielę wieczorem po 21. W faktach RMF FM wrócimy też do tematu cen paliw po ponownym uruchomieniu rządowego pakietu CPN. Zapraszam też nasze poranne publicystyczne rozmowy. Po 7 gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF 24 będzie dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska, a godzinę później u Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki. Kolejne pełne wydanie faktów już o 6. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtan i Tomasz Stańczewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A zatem zaczynajmy.
2: Pożar magazynu ze sprzętem AGD i elektroniką w Słubicach w Lubuskiem.
3: Ta hala ma ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Na miejscu jest nasz dziennikarz.
2: Nocny protest mieszkańców przed kościołem w Grójcu w powiecie oświęcimskim.
3: Tam musiała wieczorem interweniować policja.
2: Nul Szczepana Twardocha z literacką nagrodą Nike.
3: A na koniec tego wydania faktów sport, bo Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Pekinie. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
2: Fakty zaczynamy od Słubic w Lubuskiem, gdzie wczoraj późnym wieczorem zawaliła się hala magazynowa na osiedlu przemysłowym.
3: Tam na miejscu wciąż pracują strażacy i tak będzie jeszcze co najmniej przez kilka godzin, informuje o poranku reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Cały czas trwa przelewanie budynku wodą i jak usłyszałem, ma to jeszcze potrwać. Hala znajduje się kilka kilometrów od najbliższych zabudowań, a w środku nikogo nie było. Pożar został opanowany przed godziną drugą w nocy po prawie 5-godzinnej akcji.
5: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
4: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W szczytowym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. Teraz na miejscu pracuje jeszcze kilkadziesiąt osób.
2: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
3: Kilkaset osób protestowało natomiast w nocy przed kościołem w małopolskim Grójcu w powiecie oświęcimskim.
2: Domagali się od przebywającego w budynku biskupa Romana Pindla, by przywrócił do pracy wieloletniego proboszcza tej parafii.
3: Jak informuje nasz reporter Paweł Konieczny, na miejscu musiała interweniować policja.
6: W którymś momencie protestujący zablokowali wyjścia z kościoła i plebanii w oczekiwaniu na wyjaśnienia ze strony ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.
7: Nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił. Pokazał mi wyjść.
6: Usłyszałem od protestujących. Na miejsce przyjechała spora grupa policjantów, którzy około pierwszej umożliwili biskupowi i pracownikom kurii pod eskortą bezpieczne opuszczenie terenu parafii. W uzasadnieniu decyzji biskupa czytamy, że nastąpiło ono z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu.
3: 6:03, słuchacie porannych faktów RMF FM.
2: Nul Szczepana Twardocha. Powieść o wojnie w Ukrainie sięga po najważniejszą nagrodę literacką w Polsce, przyznawaną po raz 30. Nagrodę literacką Nike.
3: Werdykt ogłoszono po 21 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
8: Bieda, brud i ten strach jest częścią najważniejszą. To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
2: To przewodniczący jury Nagrody Nike, Witold Bereś.
3: Napisałem powieść po to, żeby omówić prawdę, bo po to jest literatura. Tak powiedział chwilę później ze sceny Szczepan Twardoch, a my z autorem o Nulu rozmawialiśmy, gdy książka pojawiała się na rynku styczeń zeszłego roku. Wtedy autor wyjaśniał, czym dokładnie jest ukraiński nul.
9: Nul to jest bardzo ważne pojęcie w wojskowej topografii świata. Nul to jest pierwsza linia ukraińskich pozycji. Ta, za którą jest już tak zwana szara zona, czyli szara strefa, a dalej pozycje rosyjskie. No i nul jest takim odnośnikiem topograficznym, kiedy się rozmawia o wojennej geografii. Można być na nulu, 3 kilometry od nula, za nulem, na minusie tak zwanym i tak dalej.
2: Tak, Szczepan Twardoch mówił wówczas Piotrowi Selakowi w radiu RMF24.
3: Piotr, także dziś o poranku za scenami naszego informacyjnego radia, którego możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu. W chińskim Pekinie, 4 minuty po południu, Iga Świątek na korcie gra o 1/8 finału turnieju WTA China Open.
2: W pierwszej rundzie problemów nie było.
3: Świątek bez większych problemów poradziła sobie z Chinką Qin Yu Gao. Odległe 244 miejsce na liście WTA, ale teraz w drugiej rundzie turnieju w Pekinie trafia na Donnę Vekić.
2: Chorwatka to już 40 numer listy najlepszych tenisistek świata.
3: Niemal 50 minut gry już za nami i w pierwszym secie lepsza Chorwatka wygrała 6-4.
2: Po 6:30 u nas pierwsze poranne fakty sportowe.
3: Już teraz zapraszamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami.
12: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hobby.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Ostrzeżenia amerykańskiego Departamentu Stanu.
2: Amerykanie poinformowali, że monitorują doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji. Informację o śmierci naukowca przekazała stacja CNN.
3: A researcher in Russia is dead. The question
2: Pytanie brzmi, co było powodem tej śmierci.
1: 25 września 28-letnia Daria Szpiłowa, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Taką informację przekazały lokalne media rosyjskie.
2: 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalania płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po tej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie. Objęły obserwacją medyczną prawie 200 osób, które miały kontakt z Darią Szpiłową.
1: Rosyjska Agencja do Spraw Zdrowia Publicznego poinformowała, że u kobiety stwierdzono zapalenie płuc o nieznanej etiologii.
2: Teraz w porannych faktach ostrzeżenie z zachodniopomorskiego. W Świnoujściu o 8:00 rozpocznie się akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej.
1: O szczegółach nasza reporterka Anna Połamar.
4: Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie, od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Łączna masa tych niewybuchów to 3,5 tony. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych. Plaże pozostaną otwarte dla spacerowiczów.
2: W faktach o 7:00 sprawdzimy aktualne ceny paliw, ale będziemy też na Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku.
5: My jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami.
1: W faktach oddamy głos świętującym Polakom na 5 Alei w Nowym Jorku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Iga Świątek w Pekinie ma problemy w meczu z Donną Vekić.
1: Fakty sportowe RMF FM, w nich o poranku Patryk Serwański. Dzień dobry Patryku, o co chodzi? Co oznaczają te problemy?
7: No przede wszystkim kiepski wynik tego spotkania i nie najlepsza gra Polki. Pierwszy set przegrany przez Świątek 4-6. W pierwszym gemie drugiej partii z kolei Vekić przełamała serwis naszej tenisistki i to cały czas widać w wyniku, bo od tego momentu już obie zawodniczki utrzymują swoje podanie, ale w tym momencie Vekić prowadzi 4-2. Serwować będzie Świątek. W męskim turnieju przez ćwierćfinał przeszedł wczoraj z powodzeniem Hubert Hurkacz. Pokonał Karena Khachanova 7-6, 6-2.
8: Grałem bardzo solidnie, bardzo dobrze w drugim secie, grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
7: Tak mówił nasz tenisista, który o 9:00 znów pojawi się na korcie i we wspomnianym półfinale zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem. Portugalia nadal z kompletem zwycięstw w Lidze Narodów. Wczoraj pokonała Norwegię 2-1. Niemcy zremisowali bezramkowo z Grecją. Holandia z kolei pokonała 2-1 Serbię. Dziś emocje za sprawą naszych piłkarskich reprezentacji. O 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra w Peskarze z Włochami. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy i szansa biało-czerwonych na awans na turniej. O 20:45 reprezentacja Jana Urbana zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Swoją pozycję w drużynie chce budować Marcin Bułka.
9: Na pewno moim celem jest gra w kadrze. No i przez mecz, które będę grać, które będzie mi dane grać, na pewno będę chciał pokazać, budować swoją pozycję i udowodnić, że to miejsce może być dla mnie.
7: Tak mówił nasz reprezentacyjny bramkarz. W lidze koszykarzy Arka Gdynia wyraźnie pokonała Śląsk Wrocław 95-70. Na wyjeździe wygrał MKS Dąbrowa Górnicza z GTK Gliwice 89-78. Fotofinisz rozstrzygnął losy wyścigu o kolarskie Mistrzostwo Europy w Słowenii ze złotym medalem Belg Remco Evenepoel. Na mecie o milimetry wyprzedził Włocha Giulio Ciccone. Trzecie miejsce i brąz dla kolejnego zawodnika z Italii, Cristiana Scaroniego.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. A fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: Skuteczna akcja Kobry.
3: Od niej zaczynamy. Specjalny zespół do walki ze złodziejami samochodów zatrzymał mężczyznę ściganego 5 listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania.
2: Strażacy dogaszają pożar hali z elektroniką na osiedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach.
3: Zbieramy w tej sprawie najnowsze informacje.
2: W faktach RMF FM o poranku sprawdzamy też ceny paliw.
3: Ale będziemy też w Nowym Jorku na dorocznej paradzie Pułaskiego. Zapraszamy.
2: Mężczyznę ściganego 5 listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania zatrzymali stołeczni policjanci.
3: To była akcja Kobry, czyli specjalnego zespołu do walki ze złodziejami samochodów oraz funkcjonariuszy z warszawskiej Wesołej i Drogówki.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadł ten poszukiwany?
4: Mundurowi otrzymali informację o Toyocie skradzionej dzień wcześniej w Niemczech. Namierzyli ten pojazd i zaplanowali zatrzymanie kierowcy. Obserwowali auto i zdecydowali się przeprowadzić akcję na terenie Wesołej. Za kierownicą siedział 47-latek. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód miał założone tablice z innego auta. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest ścigany listami gończymi, nakazami do prowadzenia oraz niemieckim ENA. W sumie w Polsce ma do odsiadki 7 lat. Usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem, a także jazdy mimo sądowego zakazu. Podejrzany trafił do aresztu.
3: Kilkudziesięciu strażaków pracuje wciąż w miejscu pożaru na osiedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach.
2: Wczoraj późnym wieczorem zapaliła się tam hala magazynowa.
3: W tej hali elektronika. Ogień udało się już opanować około 2 w nocy, tak mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży.
5: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
2: Teraz hala jest przelewana wodą.
3: Akcja strażaków w Słubicach może potrwać jeszcze kilka godzin.
6: Trzymamy się faktów.
2: Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze za benzynę 95 i 7 zł 88 groszy za diesla.
3: Około 12 minister energii wyda obwieszczenie kolejne z nowymi maksymalnymi cenami paliw na wtorek.
2: Po czwartkowym podpisie prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych paliwowych gigantów rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty.
3: No i każdego dnia roboczego szef resortu energii ogłaszał będzie nową cenę maksymalną.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry. Jak na te obniżki reagują kierowcy?
3: Halo, Jakubie? Spróbujemy z Jakubem Rybskim połączyć się w faktach RMF FM, a teraz zamieniamy Warszawę na Nowy Jork. Za naszą i waszą wolność. Pod takim hasłem słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła biało-czerwona doroczna parada Pułaskiego.
2: W tym roku przypominała o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce.
7: To była już 89. parada Pułaskiego. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia maszerowali jedną z najbardziej znanych ulic świata, przypominając o swoich korzeniach i odkładzie Polaków w historię Stanów Zjednoczonych. Byli także policjanci z nowojorskiego Departamentu Policji, którzy pochodzą z Polski, albo się tutaj urodzili, a do Stanów Zjednoczonych przyjechali ich dziadkowie czy rodzice. Wszyscy podkreślali tutaj polskie korzenie i to, że należy promować nasz kraj. Także tutaj w Stanach Zjednoczonych wskazywali na potrzebę dobrych relacji transatlantyckich. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
3: 89. parada w roku 250-lecia niepodległości USA.
2: Na paradę wrócimy w kolejnych faktach RMF FM. A co z amerykańską stałą bazą w Polsce?
3: 3 dni temu szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzał, że plan potencjalnego powstania tej stałej bazy wojsk USA w Polsce dotyczy zachodniej Polski. Pod uwagę brane są Poznań, Wrocław i Bydgoszcz.
2: Tuż po faktach w Radiu RMF 24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
3: Ona jest dziś gościem Piotra Salaka. Już teraz zapraszamy do naszego informacyjnego radia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.pl.
8: RMF Rock.

0: Wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: No już fakty. Zaczynamy je od ostrzeżenia dla kierowców z A1. Samochód osobowy uderzył tam w barierę na wysokości Szarlejki w Śląskiem.
2: Tam między węzłami Częstochowa, Jasna Góra, Częstochowa, Blachownia zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek.
1: Jeszcze przed południem w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje dziś nowy wzór umundurowania dla żołnierzy Wojska Polskiego.
2: Obecny wzór munduru polowego obowiązuje od 33 lat. Prezydent USA Donald Trump ogłosił utworzenie nowego federalnego zespołu, którego zadaniem będzie koordynacja działań amerykańskiego rządu w zakresie sztucznej inteligencji.
1: W swoim wpisie na platformie Truth Social Trump poinformował, że zespół nazwany Super Intelligence Force będzie koordynował wysiłki władz federalnych na rzecz utrzymania przez Stany Zjednoczone pozycji światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele tego zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jake Layton. Zespół będzie podlegał bezpośrednio Trumpowi oraz szefowej personelu Białego Domu Suzy Wiles.
2: Tego samego dnia Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące agencje federalne do stosowania terminów Super Intelligence, czyli superinteligencja, i SI zamiast Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja i AI.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A w nich linie lotnicze, które przygotowują się do podwyżek cen biletów.
2: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się. No niestety, co prawda, na stacjach paliw mamy ostatnio taniej, ale na lotniskach nie ma optymizmu. Niskokosztowy Ryanair zapowiada podwyżki o 15% w przyszłym roku. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały względnie stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty na paliwa, ale one powoli wygasają.
5: A ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
4: Tłumaczył w radiu RMF24 ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Wróćmy jeszcze do transportu lądowego i do tankowania zwykłych paliw, a nie odrzutowych. Spadają ceny hurtowe w rafineriach. Metr sześcienny benzyny 95 kosztuje poniżej 6000 złotych, a metr sześcienny oleju napędowego poniżej 7000. Takich stawek nie widzieliśmy od ponad miesiąca. To oznacza, że jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą niższe, bo to na podstawie cen hurtowych minister energii wyznacza górne limity. Paliwa byłyby jeszcze tańsze, gdyby nie ten drogi dolar. Złoty rozpoczyna kolejny tydzień z niekorzystnymi kursami. Wspomniany dolar kosztuje 3,92 zł, euro po 4,38, frank szwajcarski 4,72, funt brytyjski 5,18 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Zobaczmy się, co się dzieje w Polsce i na świecie. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach.
2: Zderzenie busa i ciężarówki na 74 Opatów Kielce.
3: Do wypadku doszło w gęstej mgle, w tej chwili na wysokości Piórkowa. Przejechać można tylko wahadłowo.
2: W Krakowie ostatnie 5 dni kampanii.
3: W niedzielę o fotel prezydenta miasta powalczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
2: W porannej rozmowie w RMF FM dzisiaj Mateusz Morawiecki.
3: Były premier, szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapraszamy. O poranku ostrzegamy kierowców. Bierzcie poprawkę na mgłę.
2: Ona daje się we znaki m.in. w Świętokrzyskiem. Tam doszło do wypadku na 74.
4: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego powoli się korkuje.
3: To jest sygnał z gorącej linii RMF FM numer 600-700-800. Ostatnie 5 dni kampanii przed drugą turą przedterminowych wyborów w Krakowie. O głosy walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
2: W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak przebiega walka o głosy?
5: Łukasz Gibała skupia się głównie na spotkaniach z mieszkańcami. Monika Piątkowska również i jest dodatkowo wspierana przez czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. W sobotę w Krakowie był m.in. szef MSZ Radosław Sikorski. Kandydaci nie dogadali się w sprawie ewentualnej debaty. Gibała proponował formułę wzajemnych pytań. Piątkowska chciałaby pytania zadawali także dziennikarze. A w sądzie rozpatrywane są wzajemne protesty wyborcze. Po piątkowym wyroku Gibała musi sprostować swoje słowa dotyczące deklaracji współpracy z nim po wyborach kilku radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziś natomiast sąd zajmie się wypowiedzią Moniki Piątkowskiej, która stwierdziła, że Gibała w czasie głosowań w Radzie Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu.
3: Druga tura w Krakowie przypominamy w najbliższą niedzielę. Nie więcej niż 6,73 zł za litr 95, 98 za 7,59 i olej napędowy za 7,88 zł za litr. To są maksymalne ceny paliw na dziś.
2: One znalazły się w obwieszczeniu ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. No i to jest trzecia odsłona pakietu CPN. Ceny paliwa niżej.
3: Wrażenia kierowców z Warszawy o poranku w poniedziałek?
6: No ona nie jest tańsza. Znaczy dla was może tak, ale dla przedsiębiorców ona w ogóle nie jest tańsza. Za duża akcyza, za mały VAT.
7: No ja się cieszę. Czekałem, wie pan, na ten moment i przyjechałem prawie na rezerwie. Teraz też tankuję tylko za 200 zł, bo jeżeli nowe ceny będą ogłoszone, to jutro sobie dotankuję.
3: No to czekamy zatem na dzisiejsze kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Tarlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, lider Polski Rozwoju Plus. Witam serdecznie Stowarzyszenie Rozwoju.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie premierze. Tankował pan już po nowych cenach?
10: Jeszcze nie. Tankowaliśmy po poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100. To można sobie obejrzeć na
9: stronach. Stracili
10: 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
9: No, to pan mówił przez wcześniejszych.
10: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze. No mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana. 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera, czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane, dlatego że tego potrzebujemy, a nie raz na dwa miesiące czy trzy między kwietniem a czerwcem.
9: No tak,
10: Chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
9: Zabrakło pieniędzy. To panie premierze, to pan doskonale wie.
10: Pieniędzy cały czas brakuje. Jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na 2 tygodnie ostatnie wakacji znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
9: No mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
10: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu.
11: Czyli nie pogratuluje pan premierowi, rozumiem. No nie, bo jest
10: odwrotnie.
11: Sukces, no,
10: jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej z Rozwój Plus.
11: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak nie, udało
10: nie
11: się w końcu.
10: Mamy najniższych. Mamy. Są państwa, w których są niższe ceny.
11: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są.
10: Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
11: Które?
10: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy. Za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych. Właśnie dlatego... Panie, już mówię, jak, bo widzę, że pan się zainteresował.
11: Panie premierze, no jesteśmy skubani, no nie jesteśmy skubani, no potrzebuje ten rząd także podatku.
10: Chwila, kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak, poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie
11: VAT-u. No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, deficyt, to skandal.
10: Nie, panie redaktorze, ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali 2 miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2025.
11: Ale
10: przychodzi sobie pan na tym tak lekko, kwestie, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
11: jak pan jest liderem formacji, partii, to ja się chciałem zapytać, czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowym,

0: program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
1: A nie o program.
0: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
1: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą. Tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
0: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
1: Ale o kopalnie się zapytałem, panie premierze.
0: No tak, kopalnie. Ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści, której doprowadził obecny rząd. Kiedy ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
1: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? No, na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
0: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
1: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
0: Pyta pan o stopę zwrotu, o stopę inwestycji, czy o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między, szacunkowo teraz, 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
1: Chwileczkę.
0: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej.
1: Zasobów,
0: suwerenność będziemy mieli wtedy.
1: Na ile jest zasobów?
0: Suwerenność będziemy mieli wtedy,
1: panie
0: kiedy będziemy mieli nasze źródła. Zasobów
1: tam.
0: Dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli
1: to znaczy
0: wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
1: Ale 20, 30, 40,
0: no załóżmy, że 30, 40 lat, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE.
1: Pan suwerenności nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
0: Suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
1: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomity pomysł.
0: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
1: Dobrze, tu kończymy naszą część w radiu RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Mateusz Morawiecki, Tomasz Terlikowski, od teraz w radiu informacyjnym RMF 24.
3: A Iga Świątek, Powered by Poland, o poranku ze zwycięstwem w Pekinie, ostatecznie pokonała Chorwatkę Donna Vekic, wygrywa 2-1, jest w czwartej rundzie kolejną rywalką Amerykanka Iwa Jowicz.
2: O 8.30 fakty i fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Podejrzanych o napad na jubilera w norweskim Oslo zatrzymali gdyńscy policjanci.
2: To obywatele Rumunii, którzy mieli ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich, a następnie uciec z Norwegii promem do Gdyni.
1: Więcej o tej sprawie obiecujemy w faktach o dziewiątej.
2: Ruch wahadłowy na Krajowej 17 na odcinku Zamość-Tomaszów Lubelski.
1: Na wysokości Łabuniek Pierwszych samochód osobowy wypadł z jezdni i jedna osoba w wypadku została ranna.
2: Na stacjach paliw może i powinno być jeszcze taniej, mówi Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus.
1: Według gościa porannej rozmowy w RMF FM obniżki cen paliw zależą teraz od kaprysu premiera.
3: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy, przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków, jeszcze jedno zdanie, pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu.
2: Cała rozmowa na rmf24.pl.
1: Siły powietrzne USA zdecydowały o przebazowaniu bombowców stacjonujących w brytyjskiej bazie RAF Fairford.
2: To następstwo dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego właśnie na bazę Królewskich Sił Powietrznych.
1: Maszyny wróciły z powrotem do macierzystych jednostek w Stanach Zjednoczonych. Mowa m.in. o bombowcach B-1 wykorzystywanych w atakach na Iran. W zeszłym tygodniu w centrum Londynu aresztowano osobę posiadającą podwójne obywatelstwo brytyjskie i irańskie pod zarzutem planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymanie miało to związek z incydentem dotyczącym bezpieczeństwa właśnie w bazie Fairford, do którego doszło pod koniec września.
2: Łącznie w toku śledztwa zatrzymano 6 osób, które następnie zwolniono za kaucją. Brytyjskie władze powiązały ten incydent z Teheranem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Iga Świątek odwróciła losy meczu z Donną Vekić, wygrała 2-1, awansowała do 1/8 finału turnieju w Pekinie.
2: Od China Open zaczynamy fakty sportowe. Patryk Serwański, ponownie dzień dobry.
5: Można odetchnąć. Dzień dobry. W drugim secie Świątek przegrywała już 2-5, doprowadziła jednak do tiebreaka, a w nim już bardzo pewnie wygrała 7-0, no i poszła za ciosem. Trzecia partia to już wyraźna przewaga Polki, wynik 6-2. Zatem jest awans do 1/8 finału po bardzo wymagającym meczu. Ten pojedynek trwał ponad 2,5 godziny. Wieczorem czwarty mecz piłkarskiej kadry w Lidze Narodów o 20:45. W Zenicy zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni chcą wykorzystać wysokie zwycięstwo nad Rumunią i dzięki temu zbudować pewność siebie na ten wieczorny mecz.
6: Budujące zwycięstwo, nie na co dzień strzela się 6 bramek i też pokazywaliśmy, że chcemy cały czas grać do przodu, nie cieszyliśmy się z minimalnego wyniku po czerwonej karce.
5: Tak mówił nasz bramkarz Marcin Bułka. Elfyn Evans, rajdowym mistrzem świata po tytuł, sięgnął w zamykającym sezon rajdzie Sardynii. A wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim odcinku specjalnym. Po mistrzostwo jechał Oliver Solberg, ale popełnił błąd na przedostatnim zakręcie. No i ta strata czasu pozbawiła go tytułu. Zdobył go 5. w rajdzie Evans. No chyba jeszcze nie do końca to do mnie dotarło. Byłem pewny, że to już koniec. Tak, współczuję też Oliverowi. Miał niesamowity weekend. Przykro mi, że przegrał tak blisko mety. Tak mówił na mecie Brytyjczyk. No poprzednim mistrzem świata z Wielkiej Brytanii był ćwierć wieku temu. Richard Barnes. Emocjonujący mecz w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe ŁKS Komerskon Łódź 3-2. Rzeszowianki prowadziły 2-0, ale siatkarki ŁKS-u doprowadziły do tiebreaka.
7: Mieliśmy pierwsze dwa seta fajne nasze momenty, trzeci, czwarty momenty ŁKS-a fajne, ale się cieszę na końcu, że wytrzymaliśmy to, bo po 2-0 myślę, że już głową biliśmy, a będzie łatwo.
5: Podsumowała trenerka Dewelopresu Jelena Blagojewicz.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gazetach.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski, polecamy.
2: Napadli na jubilera w Oslo.
3: Zatrzymali ich policjanci w Gdyni.
2: Zatrzymali niespełna dobę po kradzieży. Od tej informacji zaczynamy fakty.
3: Mateusz Morawiecki proponuje nową ustawę
4: o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów.
2: Taka zapowiedź padła w porannej rozmowie w RMF FM.
3: O 9 w faktach także zaczynamy noblowski tydzień z nagrodami. Niespełna dobę po skoku na jubilera w norweskim Oslo podejrzanych zatrzymali policjanci w Gdyni.
2: To, jak już mówiliśmy w faktach, dwóch obywateli Rumunii. Oni mieli zagrozić pracownikowi sklepu z biżuterią nożem, a potem ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich.
3: Później uciekli na prom płynący do Polski. Fakt o 9 otwiera trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
2: Dzień dobry.
3: Jak wyglądała akcja zatrzymania?
5: Informacja do gdyńskich policjantów dotarła jeszcze w nocy z 1 na 2 października, kiedy prom z podejrzanymi zbliżał się do polskiego wybrzeża. Policjanci razem ze strażnikami granicznymi potwierdzili, że obaj są na pokładzie. Wiedzieli też, że po zejściu na ląd mężczyźni chcą zostawić samochód i dalej uciekać autobusem. Około godziny 7.15 zostali zatrzymani na ulicy Polskiej w Gdyni. Odzyskano skradzioną biżuterię, m.in. 49 złotych łańcuszków, a także broszkę i tarczę zegarka. Zabezpieczyli też gotówkę i 3 telefony. Obaj mężczyźni byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące.
3: Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe parlamentarzystów zaproponuje Stowarzyszenie Rozwój Plus, a zapowiedział to w porannej rozmowie w RMF FM lider tej formacji Mateusz Morawiecki.
2: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czy takie szkolenie miałoby objąć wszystkich parlamentarzystów?
6: No, prawie wszystkich, bo kryterium byłby wiek.
4: Wezwiemy do tego, aby przyjąć ustawę o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia.
6: Jaki miałby być cel takich szkoleń?
4: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
6: Mateusz Morawiecki podkreślił także, że jeśli chodzi o obowiązkowe szkolenia wojskowe dla ludzi młodych, obejmować one powinny także kobiety.
4: Kobiety powinny być również przeszkolone, natomiast proponujemy tam również rozwiązania rezerwowe, możliwość przeszkolenia również w ramach służby medycznej i takie podejście do tego tematu, które będzie odpowiednie dla każdej osoby.
6: Projekt szkoleń dla parlamentarzystów jest prezentowany właśnie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus w Sejmie.
2: A teraz w faktach biało-czerwony Manhattan.
3: Słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła doroczna polonijna parada Pułaskiego.
7: Biało-czerwono jest tutaj dzisiaj.
8: No
7: jakie
8: właśnie
7: uczucia towarzyszą panią?
8: O, fajnie! Szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy Polkami.
9: No. Jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami. Ja jestem już ponad 40 lat.
7: Deszcz leje w strugach deszczu, ale w sercach radość.
9: No właśnie, serce radość.
7: Czy dumni jesteśmy tutaj z właśnie
8: bardzo
7: bycia Polakami, z tych polskich korzeni?
8: Tak, bardzo.
3: Wielkim marszałkiem 89. deszczowej, jak słyszeliśmy, parady była szefowa Instytutu Piłsudskiego Iwona Korga.
2: A z uczestnikami parady rozmawiał w Nowym Jorku Paweł Żuchowski. W faktach rozpoczynamy teraz noblowski tydzień. Dzisiaj przed południem poznamy laureatów pierwszej z tegorocznych Nagród Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
3: Z nami w studiu teraz Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
3: Grzegorzu, czyje szanse w tym roku ocenia się najwyżej?
10: No, Instytut Clarivate tradycyjnie prezentuje listę najczęściej cytowanych prac, które w danej chwili mają istotne znaczenie dla badań naukowych. To nie zawsze oznacza Nagrodę Nobla w danym roku, ale zawsze wskazuje na temat wart zainteresowania. No i w tym roku wskazano Daniela Druckera, Jensa Jula Holsta oraz Swietłanę Mojsow za identyfikację i charakterystykę hormonu jelitowego GLP-1, który odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi. Odkrycie otworzyło drogę do stworzenia nowej klasy leków, których nazwy zna dosłownie cały świat i które stały się przełomem w terapii cukrzycy typu drugiego i otyłości.
2: A inni kandydaci?
10: To naukowcy, którzy opracowali technikę optycznej tomografii koherencyjnej, która jest nieoceniona w diagnostyce oka, a także autor prac dotyczących receptorów w układzie odpornościowym, które pomogły w opracowaniu terapii chorób autoimmunologicznych. Laureatów poznamy po 11.30.
2: Grzegorz w tym tygodniu skoncentrowany na nagrodach i laureatach.
3: W każdej jest 6 dziedzin, w których przyznawane są nagrody. Wypłacone zostanie po 12 milionów koron, o milion więcej niż przed rokiem.
2: Czyli ponad milion euro dla laureata albo laureatów.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Piąta, a szczegóły mają dla nas Magdalena Wojtoni i Tomasz Staniszewski.
2: Czy Daniel Obajtek zostanie ekonomicznym mózgiem Prawa i Sprawiedliwości?
3: Ten pan poszedł swoją drogą.
4: Mateusz Morawiecki ironicznie w ten sposób skomentował Daniela Obajtka i działania swojej byłej partii.
2: Zderzenie trzech samochodów na S7 na Mazowszu.
4: Wieczorem kolejny ważny mecz biało-czerwonych.
2: W Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną.
4: A w tych faktach też przedterminowe wybory w Hiszpanii.
2: I zagadkowy festiwal Glastonbury.
4: Pomysły ekonomiczne Prawa i Sprawiedliwości to raj dla panów Krala i Kacprzyka. Tak przekonywał dziś w RMF FM Mateusz Morawiecki.
3: Dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza.
2: Mówił w porannej rozmowie w RMF FM były premier i lider Rozwoju Plus.
4: A w warszawskim studiu prowadzący poranną rozmowę Tomasz Telikowski. Tomku, co były premier myśli o Danielu Obajtku, który został nowym ekonomicznym obliczem PiSu?
5: Z wyraźną ironią życzył mu powodzenia w jego nowej drodze politycznej.
3: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa. Ale ze swoimi kolegami,
5: się na
3: z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia.
5: A jeszcze ostrzej odniósł się były premier do pomysłów zmian podatkowych i ZUS-owskich proponowanych przez PiS.
3: To są rozwiązania, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o 15 000 zł. Jak PiS chce dać 15 000 zł złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo.
5: Były premier zapewniał także, że nie ma obecnie potrzeby zmiany tych rozwiązań.
4: Teraz uwaga kierowcy na ekspresowej S7. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i autodostawczego około miejscowości Dawidy Bankowe na Mazowszu.
2: Zablokowane są w tej chwili dwa pasy w kierunku Warszawy.
4: Po przełamaniu z Rumunią nasi piłkarze w Lidze Narodów wracają dzisiaj na boisko.
2: Po raz drugi zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
4: Ale tym razem na wyjeździe w Zenicy.
2: Tam jest już nasz wysłannik Cezary Dziwiszek. Parku, to będzie mecz prawdy dla kadry Jana Urbana?
6: Dzień dobry. Przysłowie mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni i przychylam się do tego, że jedna choćby efektowna wygrana ze słabiutką Rumunią o niczym jeszcze nie świadczy. Dała oczywiście kadrze oddech. Kibicom trochę radości, ale wystarczy jedna wtopa w Zenicy i Jan Urban znów będzie pytany o przyszłość w kadrze. Bez względu na wynik, jak mówił wczoraj na konferencji, czeka go rozmowa z Cezarem Kuleszą.
7: No, sam osobiście nie pytałem, co dalej i tak dalej, ale prezes też wspomniał, że na pewno jakaś analiza przyjdzie po tych 4 spotkaniach.
6: Na pewno jednak zwycięstwo z Bośnią będzie dla trenera Urbana dobrą kartą przetargową, a przede wszystkim zostalibyśmy w grze o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
4: Pierwszy gwizdek 20:45 w RMF FM.
8: Aktualny obraz faktów.
4: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez chwilę po 9:00 poinformował, że 29 listopada odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne.
9: Unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: 29 listopada, powtarzamy.
2: Decyzja o wyborach dla premiera jest ryzykowna, ponieważ partia socjalistyczna Sancheza notuje słabe wyniki w sondażach. Porażka oznaczałaby koniec jednego z niewielu pozostałych w Europie rządów lewicy.
4: Sondaże wskazują, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Hiszpanii jest koalicja konserwatywnej Partii Ludowej wspieranej przez ugrupowanie Vox, co wprowadziłoby skrajną prawicę do rządu centralnego po raz pierwszy od czasu przywrócenia demokracji po śmierci dyktatora Francisco Franco. Bilety na przyszłoroczny festiwal Glastonbury wyprzedały się w 42 minuty. Festiwal wraca do Worthy Farm w Somerset od 23 do 27 czerwca przyszłego roku.
2: Bilety na ten weekend osiągnęły najwyższą cenę w historii, 408 funtów.
4: A więc ponad 2100 zł.
2: A w dodatku to bilety kupowane w ciemno, bo nie wiadomo, kto na festiwalu wystąpi.
4: Emily Avis, organizatorka festiwalu Glastonbury, poinformowała, że ma już ustalone gwiazdy na przyszłe lato, ale jeszcze w sierpniu dementowała plotki, jakoby wśród tych gwiazd miała się znaleźć Madonna.
2: Wszystko zaczęło się od czerwcowego wywiadu z Grahamem Nortonem, że planuje latem coś większego.
10: In the summertime, something bigger.
11: Oh!
4: Okej.
11: Okay. Oh, okay?
4: Brzmi interesująco.
11: That sounds really exciting.
4: To, o czym mówisz?
11: I think I know what you're talking about.
4: Czy to będzie w
11: is
4: tym
11: it
4: kraju?
11: In this country?
10: It could be.
2: Nie wykluczyła Madonna.
4: Wywiad tylko dla cierpliwych. Według The Sun będzie to rekordowy 3-dniowy występ Madonny w londyńskim Hyde Parku.
2: Za godzinę w RMF FM Fakty Kulturalne zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Rock.

Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Magdalena Wojtoń.
2: Zapraszam. Protest górniczych związkowców przed Ministerstwem Energii w Katowicach.
3: To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
2: Zderzenie dwóch samochodów na trasie Wrocław-Kłodzko. Zatrzymany mężczyzna, który niszczył samochody w Rzeszowie. W tych faktach też pytania o sobotni atak hakerski na platformę wakacje.pl.
4: Firma współpracuje, służby są na miejscu.
2: Będą też najnowsze fakty kulturalne w RMF FM. Górniczy protest w centrum Katowic. Przed siedzibą Ministerstwa Energii demonstrują związkowcy, którzy domagają się m.in. wstrzymania planu likwidacji w najbliższych latach kopalni Sośnica i Bolesław Śmiały.
5: To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
6: W tym proteście chodzi tylko o śląskie kopalnie, czy o coś więcej?
3: O coś więcej zdecydowanie. To nie jest kwestia Śląska i górnictwa, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasz system energetyczny znajduje się w opłakanym stanie, a będzie tylko gorzej, dlatego że konsekwentnie przestawiamy swoją energetykę na gaz, którego nie mamy. Więc my potrzebujemy powrotu do węgla, wstrzymania właśnie decyzji w sprawie likwidacji takich kopalń jak Bolesław Śmiały czy Sośnica, wstrzymania nadmiernego importu węgla, no i również uruchomienia nowej odkrywki dla elektrowni Bełchatów, chodzi o odkrywkę Złoczew.
2: Z przewodniczącym sierpnia 80 Bogusławem Ziętkiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 8 na trasie Wrocław-Kłodzko. Niedaleko Boguszyna zderzyły się dwa samochody. Ta trasa jest zablokowana. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który regularnie uszkadzał auta na osiedlowych parkingach. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, ile zarzutów usłyszał zatrzymany?
7: 16, ale może być ich więcej, bo nie każdy poszkodowany zgłosił do tej pory sprawę policji. Pierwsze zgłoszenie policjanci dostali w połowie sierpnia z ulicy Siemieńskiego, gdzie właścicielka samochodu zauważyła zarysowane drzwi pojazdu. Później zgłaszali się kolejni poszkodowani właściciele zarysowanych samochodów. Te przypadki zdarzały się co pewien czas. Sprawca działał między 2 a 4 w nocy. W końcu udało się go zatrzymać. Nie przyznał się do występków, które zakwalifikowano jako chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Na razie nic nie wskazuje na to, aby atak hakerski na platformę wakacje.pl był powiązany z poprzednimi. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoctor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami sprawcy. W rozmowie z RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznacza, że w Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać.
8: Jeżeli chodzi o incydent na wakacje.pl, pracują polskie służby. Już rozpoczęło się też postępowanie kontrolne. Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
2: W sobotę portal wakacje.pl poinformował o ataku hakerskim na skrzynki mailowe pracowników. Naruszone zostały dane rezerwacyjne klientów platformy. Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób. Bohaterem faktów kulturalnych RMF FM będzie laureat Nike. Tak. Zapraszam, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Szczepan Twardoch zdobył Nike za powieść Nul o wojnie w Ukrainie i jak sam mówi, o życiu, utracie i umieraniu. To moja najważniejsza książka. Ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, by mówić prawdę, bo po to jest literatura, podkreślał pisarz na gali Nike w Warszawie.
10: Ja zawsze pisałem powieści, które były w jakimś wymiarze historyczne, a historia po prostu nas dogoniła teraz. Mirza Eliade pisał, że historia zaczyna się od wspólnie przeżytej katastrofy i to jest właśnie ona.
9: Nul opublikowało w ubiegłym roku wydawnictwo Marginesy. Osiecka to nowość na afiszu Stołecznego Teatru Ateneum. Opowieść o kobiecie, którą słynna poetka Agnieszka Osiecka stworzyła w swojej twórczości. O jej emocjach, miłości, samotności i tęsknotach. Na scenie Katarzyna Łochowska, reżyseruje Ewa Telega. Avengers Koniec Gry ponownie jest najbardziej dochodowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany ta produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie $2,925,000,000, wyprzedzając o kilka milionów Awatara. Chodzi o nominalne wpływy z kin bez uwzględniania inflacji.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. Tydzień noblowski i pierwsza...
12: RMF Rock.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: RMF Rock.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: W samo południe jest z nami Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Samo sedno, zapraszam. Nobel z fizjologii lub medycyny dla Karla Deisseroffa, Petera Hegemana i Georga Nagela. Ich odkrycia doprowadziły do powstania optogenetyki, arcyważnej metody badania mózgu. Kluczem do jego zrozumienia może być światło, wyjaśni to dziennikarz RMF FM. W faktach także wyborczy wyrok w Krakowie. Piątkowska ma sprostować wypowiedź na temat Gibały. Z internetu na duży ekran, czyli kinowa premiera horroru. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela. A w studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie. No, zaczął się noblowski tydzień. Za co wyróżniono tych uczonych?
3: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda właśnie optogenetyka pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych. Hegeman i Nagel odkryli reagujące na światło białko w organizmie glonu z rodzaju zawłotni, a Deisseroff był w stanie wykorzystać je do aktywacji neuronów szczura pod wpływem światła. Od stworzenia tej metody mija 20 lat. Dzięki niej naukowcy potrafią m.in. badać, które typy neuronów odpowiadają za różne funkcje.
2: 20 lat. Czasami trzeba czekać 2 dekady. Więcej o zastosowaniach wyróżnionej Noblem metody opowiemy oczywiście w kolejnych faktach. RMF FM. Teraz pilna wiadomość ze stolicy Małopolski. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Dziś odbył się drugi proces w trybie wyborczym, a śledził go nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest rozstrzygnięcie?
4: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci. Oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
2: Gibała kontra Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w najbliższą niedzielę.
5: Uwaga! Podajemy fakty.
2: Małopolska policja zatrzymała drugą osobę w związku z wypadkiem, do którego w weekend doszło w Nowym Sączu. W sobotę po południu na Alei Piłsudskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych 21-letni kierowca Volkswagena śmiertelnie potrącił 50-latka. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Kim jest ten drugi zatrzymany?
6: To 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny, kierowca BMW, który, jak ustaliła policja, prawdopodobnie ścigał się ze sprawcą wypadku. Wczoraj został zatrzymany przez policjantów z Nowego Sącza, a jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu samochodowego. Sprawca śmiertelnego potrącenia jeszcze dziś ma stanąć przed obliczem prokuratora i usłyszeć zarzuty.
2: 3 samochody zderzyły się na krajowej drodze numer 12 w Błaszkach pomiędzy Sieradzem a Kaliszem w Łódzkiem. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Trasa jest w tym miejscu zablokowana. Kraj nie jednego, a 3 prezydentów. Bośnia i Hercegowina, w której odbyły się wczoraj wybory. To tu reprezentacja Polski spróbuje dziś znowu wygrać w piłkarskiej Lidze Narodów. Na miejscu w Zenicy jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, jakie wrażenie robi na tobie miasto?
7: Dzień dobry. No cóż, Zenica to nieduże miasto, które wygląda jak żywcem wyjęte z naszych lat 90. Szare, obdrapane bloki z wielkiej płyty, dziury na ulicach i stalownia, która zatrudnia mniej więcej 1/3 mieszkańców. Stadion Bilinopolje wygląda jak stadion dziesięciolecia, tylko jest mniejszy, na 13 tysięcy widzów. Bośnia to mały kraj, który tworzą 3 duże grupy narodowościowe i jak się okazuje, cierpi na tym reprezentacja. Ludzie kochają swoje kadry Serbii i Chorwacji, a myślę, że powinni wesprzeć kadrę Bośni, choćby nie chcieli tego przyznać, powiedział mi bośniacki dziennikarz Ognjen Dujkowicz. Mimo tej trudnej specyfiki, mecz ma obejrzeć komplet widzów, a jak mówili mi tutejsi, kolejne 1000 na telebimach pod stadionem. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
2: YouTube'owy horror z milionami wyświetleń trafi do kin. Chodzi o bardzo popularny w internecie krótkometrażowy obraz zatytułowany Portret Boga. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. To cóż to za historia? Co to za konterfekt?
8: O religijnej młodej kobiecie przygotowującej inspirującej prezentację na temat obrazu przedstawiającego Boga i tylko część osób widzi na tym niby pustym płótnie coś niepokojącego. Oryginał trwa zaledwie kilka minut, powstał 4 lata temu i ma 10 milionów wyświetleń i teraz trafi, jak mówiłeś, do kina.
2: No nic dziwnego. Hollywood często sięga, Kasiu, ostatnio po internetowe horrory. Tak. Można już mówić o trendzie, o tendencji?
8: Zdecydowanie. To jest obecnie jedna z największych takich rewolucji w Hollywood. Najpierw buduje się publiczność w internecie, a potem rozbudowuje horror na dużym ekranie. Tak było m.in. z Obsesją czy Backrooms bez wyjścia. Małe budżety, a potem gigantyczne sukcesy kasowe. Studia filmowe kupują teraz prawa do takich internetowych historii horrorów i oddają je młodym twórcom. Ostatnio zrobił tak nawet sam Steven Spielberg.
2: Wielkie nazwiska, no i wielkie produkcje. Z takiej małej rzeczy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami. Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Na 13, a w studiu faktów ponownie Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Nobel z medycyny lub fizjologii to nie jest tylko honorowe wyróżnienie. Dlaczego doceniono odkrycia trzech uczonych? Wyjaśnimy praktyczne znaczenie optogenetyki. Polscy parlamentarzyści sznurem na szkolenia. Posłuchajcie, czy są skłonni się poddać wojskowemu drillowi. Hubert Hurkacz skraczował z powodu kontuzji, poddał mecz z Australijczykiem. Polak na półfinale zakończył turniej tenisowy w Pekinie. Ich badania w wielkim stopniu przyczyniły się do zrozumienia pracy mózgu. Dziś zostali wyróżnieni Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński nagrodził Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela za odkrycia, które doprowadziły do powstania tzw. optogenetyki. W studiu ponownie dzisiaj Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
2: Przed godziną ogłosiłeś to za Akademią. Do czego się już przydała i jeszcze może się przydać ta metoda?
3: Metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a potem obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. To pozwala na identyfikację szlaków nerwowych odpowiedzialnych za najróżniejsze funkcje, od odczuwania bólu przez zachowania społeczne, pragnienie, wspomnienia, po mechanizmy nagrody i skupienia uwagi. To dzięki tej metodzie naukowcy zidentyfikowali na przykład neurony odpowiedzialne za regulację rytmu dobowego. Lepiej zrozumieli mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. To podstawa do prac nad odpowiednimi terapiami, być może też z wykorzystaniem światła.
2: Nasz Neurolink prowadzi do naszej strony internetowej. Więcej o tym przeczytacie na www.rmf24.pl. A to kolejne fakty. Rosyjski pocisk trafił w autobus oraz halę odpraw na ukraińsko-mołdawskim przejściu granicznym Palanka. Jeden z pograniczników został ranny. Pojazd został mocno uszkodzony. Ruch na przejściu został wstrzymany. Podróżnym odradza się wybieranie tego punktu kontrolnego na granicy Ukrainy i Mołdawii. Możliwe są rosyjskie ataki na cele w Niemczech, ostrzega szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej. Zdaniem Martina Jägera, który wystąpił dzisiaj w Bundestagu, nasi sąsiedzi za Odrą są narażeni na gwałtowny konflikt z Rosją. Z żadnego innego państwa nie płynie obecnie tak bezpośrednie, szerokie i konkretne zagrożenie dla Niemiec, ostrzegał szef BND, prognozując, że wojna w Ukrainie wchodzi w nową, niebezpieczną fazę. Putin przekroczył punkt, w którym mógłby po prostu przestać atakować Ukrainę, nie narażając jednocześnie swojej władzy w kraju, wyjaśnił Martin Jäger. Obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat to propozycja, jaka znalazła się w projekcie, który dzisiaj w Sejmie złożyło Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wcześniej o celu, jaki przyświeca temu pomysłowi, lider stowarzyszenia, Mateusz Morawiecki, mówił w porannej rozmowie tak.
4: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
2: Co na to sami zainteresowani? Dadzą przykład? Pytał o to reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszli na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Witold Zębaczyński z KO ma też kontrpropozycję dla polityków Rozwoju Plus.
6: Ja uważam, że posłowie powinni przejść obowiązkowy wyjazd do Ukrainy, żeby zobaczyć wojnę na własne oczy, tak jak ja to widziałem. I wtedy to zmienia absolutnie percepcję.
5: Z pomysłem obowiązkowych szkoleń wojskowych dla polityków zgadza się Konfederacja.
7: Donald Tusk, który straszy nas konfliktem, mógłby w końcu zrobić krok do przodu i pokazać, że jakkolwiek przygotowuje państwo na ewentualną agresję.
5: Mówił mi Michał Nieznański z Konfederacji. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
2: Ależ pech. Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak w półfinale w drugim secie z Australijczykiem, Alexem de Minorem, poddał mecz z powodu kontuzji. Pierwszego seta przegrał 4-6, w drugim po 5 gemach było 3-2 dla Australijczyka.
8: Są i takie fakty.
2: Słuchajcie, Gustaw się odnalazł. Tak wabi się serwal sawannowy, który w ostatni weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Właścicielka kota powiadomiła policję, że jej pupil samodzielnie wrócił do domu. Jak wygląda Gustaw? Mamy go na zdjęciach na rmf24.pl. Uciekł, ale teraz serwal mówi serwus.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Gustaw to właśnie zrozumiał, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, to co najważniejsze zebrał dla nas Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam do słuchania. Ewakuowano dzieci i dorosły personel z przedszkola w Stalowej Woli. Strażacy gaszą tam pożar. Tylko w RMF FM. O zapowiadanej nowej natowskiej strategii odstraszania Rosji. Plan wciąż jest tajny. My znamy zarysy. Dowiecie się także o nowym wzorze mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego. Mają lepszy kamuflaż.
3: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty.
2: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci z przedszkola w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Pożar, który wybuchł w piwnicy budynku, gasi 20 strażaków. Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, z placówki przy obrońców Westerplatte ewakuowano 65 osób, w tym 50 dzieci.
4: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
2: Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. Po wypadku pojawiły się utrudnienia na trasie S11. Za Koszalinem w kierunku Piły dechowało auto. Dwie osoby ucierpiały. Droga jest w tym miejscu zablokowana. Olej napędowy w dół, benzyna w górę. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 79 groszy. To 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7 zł 82 grosze. O dalszych prognozach porozmawiamy z dziennikarzem RMF FM na linii Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna. Igorze, co mogą przynieść kolejne dni?
5: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Minister energii Miłosz Motyka pozostaje jednak ostrożny w prognozach.
6: Zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów. Tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożnym.
5: Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. Kurs jest coraz bliżej 4 zł, a to w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
2: Za tydzień głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksiusz Grinkiewicz, ma w Polsce przedstawić nową strategię sojuszu stworzoną w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Moskwy. Strategia zwycięstwa nad Rosją zostanie zaprezentowana podczas dwudniowego Warsaw Security Forum. A dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada już teraz uchyli rąbkę natowskiej tajemnicy. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
7: Dzień dobry.
2: Co wiadomo o tym dokumencie?
7: No, tak jak powiedziałeś, szczegóły są tajne. Natomiast wiadomo, że zawiera on warunki, w jakich NATO może skutecznie powstrzymać zagrożenie rosyjskim atakiem, a także reakcję, gdyby do takiego ataku doszło. Dodatkowo chodzi o to, by nie dać się wciągnąć w długoterminowy konflikt. NATO-wscy urzędnicy zastrzegają, że strategia ma charakter obronny, opiera się na odstraszaniu, a także na skutecznym odparciu ewentualnego ataku. Dokument powstał w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone zmieniły swoje priorytety w naszej części globu, co sprawia, że główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy spoczywa na państwach europejskich i Kanadzie. Poza odstraszaniem strategia obejmuje potrzebę unikania prowokacji oraz zbiorowej odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe.
2: Wzór nowych mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego zaprezentowało dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej. Kluczowa zmiana to nowy schemat kamuflażu Ryś, opracowany we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Na terenie 1. Dywizji Piechoty Legionu w mazowieckim Ciechanowie, gdzie zaprezentowano nowe mundury, jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michale. Jak działa ten nowy kamuflaż?
8: Dzień dobry. Najważniejsza jest specjalna farba na mundurze, która mocno rozmywa sylwetkę. Starszy chorąży, pełnomocnik ministra obrony narodowej Paweł Mateńczuk tłumaczy mi, że dzięki temu żołnierzowi w tym mundurze łatwiej jest się ukryć.
9: To bardzo fajnie widać, jak ten mundur wręcz znika w tym lesie. Przejścia z jednego koloru na drugiego nie ma, tylko jest tak płynnie przejście. Badaliśmy nasze poszycie traw, krzawów i poszycia leśnego i dlatego jest takim odwzorowaniem. Nic innego nie wyszło, tylko to, co jest.
8: Ten nowy wzór, i to też podkreślają tu żołnierze, jest też dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o wykrycie dla mechanizmów sztucznej inteligencji. Do tego materiał jest lżejszy i bardziej odporny niż do tej pory. Do końca roku te nowe mundury mają pojawić się w pierwszych jednostkach, między innymi wojsk specjalnych.
2: Za mundurem internauci sznurem. Nowy strój Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Sprawdźcie, w plenerze że kamuflaż jest doskonały. Na naszej stronie mundur wam z oczu nie zniknie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Słuchajcie, no cała Polska na to czeka, ja też. Powiedzcie, czy to teraz, czy to w tej godzinie?
11: To w tej godzinie, tak, tak.

Masz ochotę albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dziesiątki kilogramów narkotyków przejęli policjanci w Kielcach. Dziennikarz RMF FM zna szczegóły akcji funkcjonariuszy. Telefoniczny dialog Tusk-Zełenski. Ujawnimy, o czym polski premier rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Będą też przewidywania przed meczem na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, bez Lewandowskiego. Analiza wysłannika RMF FM. Kraków sztuką dzisiaj stoi. Spektakularna inauguracja roku w ASP. 86 kg syntetycznych narkotyków przejęli policjanci z Kielc, współpracując z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Gdzie mundurowi natrafili na te narkotyki?
3: W samochodzie, który skontrolowali na jednym z kieleckich osiedli, znaleźli w nim 21 kg krystalicznej substancji. Zatrzymano kierowcę i przeszukano jego miejsce zamieszkania. W użytkowanym przez niego garażu w policjanci odkryli ponad 63 kg podobnej substancji. Badania wykazały, że to klefedron. Poza tym u zatrzymanego znaleziono jeszcze 2 kg amfetaminy. Młody mężczyzna został też zbadany pod kątem używania narkotyków. Analizy wykazały, że prowadził pojazd pod ich wpływem. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Teraz będzie wyjaśniane, skąd wziął klefedron i gdzie miały trafić te narkotyki.
4: Bieżące fakty w RMF FM.
2: Donald Tusk rozmawiał przez telefon z Wołodymyrem Zełenskim. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że w tak trudnym czasie otrzymujemy niezbędną pomoc. Dzisiaj rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście podziękowałem mu za solidarność i wsparcie, napisał prezydent Ukrainy w serwisach społecznościowych. Przekazał, że poinformował szefa polskiego rządu o przygotowaniach do możliwych spotkań trójstronnych na szczeblu technicznym między Ukrainą, USA i Rosją. Omówiono też przygotowanie sieci energetycznej do zimy oraz, jak to określił Zełenski, inne delikatne kwestie. Uwaga kierowcy. Utrudnienia na drodze krajowej nr 19 w Domaradzu na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła w bariery. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A na krajowej 19 problemy w Podlaskiem. Ruch wahadłowy obowiązuje w pobliżu Siemiatycz po zderzeniu 2 samochodów osobowych. Bez kapitana Roberta Lewandowskiego. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym wysłannikiem na mecz Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, jak kadra sobie radzi, gdy nie gra w niej Lewandowski?
5: Niestety bardzo słabo. Odkąd napastnik Chicago Fire gra w reprezentacji, to już 18 lat, zagraliśmy bez niego zaledwie 14 spotkań i proszę sobie wyobrazić, że wygraliśmy tylko 3. W dodatku z niżej notowanymi rywalami San Marino, Wyspami Owczymi i Bośnią, która teraz jest jednak sporo lepsza.
6: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
5: Mówił selekcjoner Jan Urban. 170 mecz w kadrze Robert Lewandowski rozegrał w piątek z Rumunią. Strzelił w nim hat-tricka, więc na koncie ma już 92 gole dla Polski. Wieczorem musimy jednak liczyć na to, że wyręczą go pomocnicy albo Mateusz Żukowski. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
2: Mimo wszystko liczymy na pełną mobilizację. Dzisiejszy mecz o 20:45, a relacje oczywiście na antenie RMF FM. Spektakularny będzie początek studenckiego roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na inaugurację zaprasza wszystkich rektor krakowskiej ASP, profesor Andrzej Bednarczyk.
7: Szanowni Państwo, spotykamy się o godzinie 16:00 dzisiaj na Placu Matejki przed budynkiem Akademii, tym, który opuściliśmy. I razem z bracią studencką robimy przemarsz. To będzie korowód, to będzie jakaś manifestacja radości, frajdy, cieszenia się pięknem. Czujcie się częścią tego pochodu, dołączcie do nas, pokażmy krakowianom i wszystkim ludziom na świecie, że sztuka jest dla nas wszystkich, krakowian, ważna i cenna.
2: Szczególnie cennym punktem inauguracji w ASP w Krakowie będzie dzisiaj rozmowa z wybitnym, znanym na całym świecie polskim artystą Wilhelmem Sasnarem. A w kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o tym, co naukowcy sądzą o rezygnacji ze zmiany czasu, a konkretnie o tym, który czas lepiej byłoby jednak pozostawić.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Café. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym po tym, jak został trafiony dronem, podała rumuńska gazeta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w jednostkę uderzyły dwa rosyjskie bezzałogowce. Agencja Reutera poinformowała, że statek zmierzał do Włoch, a ostatnim portem, do którego zawinął, był Izmail na Ukrainie. W Świnoujściu zakończono neutralizację dwóch min morskich z czasów wojny. Zawierały ponad tonę ładunku wybuchowego. Więcej konkretów podamy w kolejnych faktach RMF FM. Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie wciąż nie zapadły.
2: Jeśli jednak mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby pozostać?
1: Oto jest pytanie. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Witamy serdecznie. Grzegorzu, kanadyjscy naukowcy właśnie wypowiedzieli się na ten temat.
2: I choć wielu z nas wolałoby pozostawienie czasu letniego, gdy później zapada zmrok, oni sugerują, by przez cały rok stosować czas zimowy.
1: A dlaczego?
2: Jeden argument jest natury praktycznej. Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu. A wieczory co prawda będą ciemniejsze, ale i tu utrzymanie światła dłużej mogłoby prowadzić do rozregulowania naszego zegara biologicznego.
1: I to jest argument.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami.
5: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
6: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
7: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
8: RMF Rock.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska, Bogdan Zalewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszamy.
3: Witamy.
2: Plany ewakuacji z państw bałtyckich do Polski dotyczą co najmniej miliona osób.
3: Gdyby nastąpiła eskalacja rosyjskiego zagrożenia.
2: Zapytamy o to dziennikarza RMF FM.
3: Sala lekcyjna jak superbaza.
2: A uczniowie jak superbohaterowie.
3: Mający odkryć swoje supermoce.
4: Mam moc superpamięci.
2: To pomysł nauczycielki z Krakowa.
3: Na uczniowską pewność siebie.
2: Co najmniej milion osób obejmują plany ewakuacji do Polski osób z Litwy, Łotwy i Estonii w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony rosyjskiej, mówi litewski minister spraw wewnętrznych.
3: Martynas Katelynas spotkał się na przejściu granicznym w Budzisku w Suwalskiem z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.
2: Fakty o 16 otwiera dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, na jakim etapie jest tworzenie tych planów?
5: Jak mówi minister Kierwiński, polskie plany ewakuacyjne będą teraz aktualizowane po wielkich ćwiczeniach obrony cywilnej na Litwie, które zakończyły się w sobotę. Wiadomo, że największy ciężar związany z przyjęciem uchodźców miałoby ponieść województwo podlaskie. Szef MSWiA podkreślił, że cały czas te scenariusze są dopracowywane.
6: Musimy przygotowywać się do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
5: O co najmniej milionie osób ewakuowanych powiedział litewski minister. Dodał, że w pobliżu polskiej granicy w Łoździejach tworzone jest centrum dla uchodźców. Ich przyjmowanie testowano właśnie podczas ostatnich ćwiczeń.
2: Służby unieszkodliwiły 2 z 5 brytyjskich min lotniczych w Świnoujściu.
3: Trwa neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej.
2: Akcję obserwuje dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak wygląda ta operacja?
7: Dzisiejsza akcja przebiegła bezpiecznie i bez zakłóceń. Wydobyte miny morskie miały ponad tonę ładunku wybuchowego. W działania w Świnoujściu zaangażowanych było ponad 50 marynarzy z 8 flotylli obrony wybrzeża, tyle samo policjantów, a także straż graniczna, pożarna i leśna oraz kilku niemieckich ekspertów. Przypomnę, na czas neutralizacji niewybuchów na kilkunastokilometrowym odcinku wyznaczono strefy bezpieczeństwa na wodzie i na lądzie. Nie wolno wchodzić do Bałtyku na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek do Międzyzdrojów. Spacerowanie po plaży jest dozwolone. Nurkowie minerzy wznowią pracę o godzinie 8 rano. Mają jeszcze do unieszkodliwienia 3 brytyjskie miny.
3: Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentów w laboratorium w Rosji, w związku z którym pojawiły się informacje o przypadku dżumy.
2: Pod koniec września pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim zajmującego się leczeniem dżumy rozbiła probówkę zawierającą patogen tej choroby.
3: 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Jej życia nie udało się niestety uratować.
2: Władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych i objęły obserwacją medyczną około 200 osób.
3: Gubernator obwodu irkuckiego zapewnił, że osoby objęte nie wykazują żadnych objawów choroby.
8: To są fakty ze szkoły.
2: Salę lekcyjną zamieniła w superbazę.
3: Anna Krupa, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 153 w Krakowie, chce, by jej wychowankowie byli bardziej pewni siebie.
2: I dlatego we wspomnianej superbazie uczniowie zamieniają się w superbohaterów, którzy odkrywają swoje moce, czyli mocne cechy charakteru albo talenty.
9: Pokażecie mi swoje dzienniczki supermocy. Widzę, że jesteś odważna, a twoja supermoc?
10: Gimnastyka, taniec i śpiew.
9: To jest taka twoja supermoc, o której wiedziałaś?
10: Nie wiedziałam, ale odkryłam.
4: Mam moc super pamięci, kartę kreatywności.
9: A co dla ciebie oznaczają te supermoce? Jesteś z tego dumny?
10: Tak.
11: Tu mamy dziennik superbohaterki, tarczy supermocy.
9: Nawiązuje do tego, co dzieci lubią, nawiązuje do tego, co dzieciom superbohaterem się kojarzy, czyli ta wyciągnięta dłoń, opaska na oczach.
11: Chciałam się skupić na takim pozytywnym budowaniu własnego obrazu, żeby dzieci właśnie najpierw zaczęły od siebie, znalazły to, co jest w nich najmocniejsze, co umieją, jakie są ich zainteresowania, a później, żeby też odkryły to w innych.
3: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu Moje Supermoce rozmawiała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
2: W kolejnych faktach powiemy, jak szkolni superbohaterowie wykorzystują swoje supermoce w praktyce.
3: No i polecamy także stronę RMF24 i artykuł pod tytułem Nie wierzysz w siebie? Odkryj swoje supermoce.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami.
14: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Łączą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: rano. Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się w Boczkowie na drodze krajowej numer 25 w Wielkopolsce.
2: Trasa Ostrów Wielkopolski-Kalisz w miejscu kolizji jest zablokowana. Cysterna przewróciła się na drodze krajowej numer 79 w Karsach w Świętokrzyskiem.
1: Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
2: 9 zwycięstw w 9 spotkaniach i ciągle brak awansu.
1: Tak wygląda sytuacja naszej piłkarskiej młodzieżówki. Przed drużyną Jerzego Brzęczka ostatni mecz eliminacji.
2: O 18.15 zagramy z Włochami. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Patryku, co się musi stać, żebyśmy awansowali?
3: Bezpośredni awans da zwycięstwo w grupie. Można też być najlepszą drużyną z grona tych, które zajmą drugie lokaty. Jeśli wygramy, zremisujemy albo przegramy wieczorem z Italią jedną bramką, to na pewno wygramy grupę i będziemy mieli ten awans. Wyższa pora spycha nas na drugie miejsce w naszej grupie i tu licząc na bezpośredni awans na turniej będziemy musieli porównać nasz eliminacyjny dorobek z reprezentacją Grecji. Natomiast gra drużyny Jerzego Brzęczka pozwala wierzyć, że z Włochami po prostu wygramy. Polacy imponują nie tylko wynikami, ale właśnie stylem gry, odważnym i kreatywnym.
1: Między ciszą a szeptem. O tym filmie usłyszycie w faktach kulturalnych RMF FM.
2: A zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
4: Dzień dobry. Właśnie ruszyły zdjęcia do tej polsko-amerykańskiej produkcji opartej na faktach z życia siostry Faustyny Kowalskiej, a stworzonej między innymi na podstawie niepublikowanych wcześniej wspomnień zakonnic z jej zgromadzenia. Twórcy obiecują, że zamiast świętej w aureoli zobaczymy odważną kobietę, która mimo lęku i śmiertelnej choroby opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia. Główne role grają Neil McDonough, gwiazda hitów Yellowstone i Kopania Braci oraz znana m.in. z nowej wersji Znachora, Maria Kowalska. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński junior. Moby Dick w reżyserii Wojciecha Kościelniaka to premiera na nowej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Mroczna adaptacja klasycznej powieści o tym, jak destrukcyjna może być siła ludzkiej obsesji i jak działają mechanizmy manipulacji w takiej klaustrofobicznej atmosferze statku. Debiut, zatytułowany tak komediowy musical w reżyserii i według scenariusza Jessego Eisenberga, w którym główne role grają Julianne Moore i Paul Giamatti, otworzy Warszawski Festiwal Filmowy. Aktor i reżyser od niedawna z polskim paszportem zareagował na te wieści entuzjastycznie. Warszawa to mój drugi dom, drugie ulubione miejsce na ziemi. Po Nowym Jorku, mówi nam Eisenberg. Festiwal potrwa od 9 do 18 października.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Szesnasta 33, tu RMF FM, najlepsza muzyka.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Wstajesz z RMF Pobudkę. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: RMF Rock.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy.
2: Zachęcamy do słuchania. Minister obrony o nowych jednostkach wojskowych na Lubelszczyźnie.
1: Kiedy mają się pojawić w tym regionie Polski, przytoczymy obietnicę wicepremiera.
2: Rewolucja francuska. Tak, tylko z niewielką przesadą można określić przebieg buntu.
1: Sceny przemocy na ulicach opisze paryski korespondent RMF FM.
2: Złota polska jesień na razie tylko do czwartku.
1: Taką mamy najnowszą prognozę pogody.
2: Na Lubelszczyźnie powstaną nowe jednostki wojskowe, zapowiedział w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jednostki mają powstać na terenie Biłgoraja, Poniatowej i Łukowa.
3: Teraz jest kwestia techniczna albo przejęcia budynków i wtedy jest to łatwiejsze, albo wybudowania nowych. Również kontenery będą wchodzić w grę. To jest kwestia kilkunastu miesięcy, kiedy już w tych miejscowościach będą pojawiać się żołnierze.
2: Najdłużej trwać może organizowanie jednostki w Łukowie,
1: gdzie stacjonować mają wojska dronowe.
4: Tym żyje Europa.
2: We Francji w związku z uczniowskimi protestami sytuacja wymyka się spod kontroli.
1: Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki.
2: W czasie starć licealistów z policją jeden z protestujących stracił dłoń, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Według świadków licealista stracił dłoń w czasie demonstracji w Lens na północy Francji, kiedy próbował podnieść rzucony przez policję granat hukowo-błyskowy, zawierając prawdopodobnie gumowe pociski. Trwają też śledztwa w sprawie nastolatków, którzy z powodu miotaczy gumowych pocisków stracili oko lub mają złamane szczęki i wybite zęby. Z drugiej strony rannych zostało już co najmniej ponad 600 policjantów. W Paryżu bojówka zamaskowanych młodych ludzi podpaliła liceum imienia Nicolasa Wauclena, w którym znajdowali się nauczyciele i około 100 uczniów sprzeciwiających się strajkowi. Na szczęście tych ostatnich udało się ewakuować. Do strajku licealistów, którzy blokują ponad 500 szkół średnich, coraz częściej przyłączają się studenci, którzy blokują już ponad 40 uczelni wyższych.
1: Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września.
2: Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się także na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę osób w klasie i przeciążenie nauczycieli.
1: Zakaz sprzedaży jednośladów elektrycznych rozwijających dużą prędkość i dodatkowe uprawnienia dla kontrolujących.
2: To rządowy plan na poprawę bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury trafił do uzgodnień międzyresortowych.
1: Na linii faktów reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
6: Dzień dobry.
1: Jakich rozwiązań rząd na razie nie rozważa?
6: Wprowadzenia obowiązku rejestracji i oznaczenia hulajnogi elektrycznej albo roweru elektrycznego i oznakowania jednośladu, żeby można było po numerze zidentyfikować kierowcę, który łamie przepisy i naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo. O problemach z brawurowo jeżdżącymi hulajnogami czy pojazdami przypominającymi rower mówią nam mieszkańcy Warszawy.
7: To jest problem, bo nawet jak wychodzę z psem, to muszę się cały czas oglądać. Prawa, lewa, czy czasami przejeżdżają bardzo blisko. No nie dla wszystkich te hulajnogi.
8: Jeżdżą w słuchawkach, czapkach, nie patrzą się na skrzyżowaniach, nie hamują na przejściach dla pieszych. No niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby czymś takim się posługiwać.
6: Rząd nie ma też planu na prawne ograniczenie mocy jednośladu. Planuje za to kary dla sprzedawców, którzy wprowadzają do obrotu pojazdy niezgodne z prawem.
1: Wysoka temperatura i złota polska jesień tylko do czwartku. Tak wynika z najnowszych prognoz synoptyków.
2: Dziś jeszcze wiele osób korzysta z pogody, która sprzyja romantycznym spacerom, choćby w parku obok Muzeum Romantyzmu w mazowieckiej Opinogórze.
9: Tutaj jest jeszcze zieloniutko, jeszcze jest pięknie.
10: Pani też widzi jeszcze lato, czy już pełna jesień?
11: Nie, lato. Jeszcze lato, trawa zielona, słońce świeci, więc tylko lato.
10: Rękawy widzę u pani podwinięte.
11: Ciepło. Na tą porę roku to jest bardzo ciepło.
10: U pana krótki rękaw?
9: Krótki rękaw, tak, że dla mnie gorące powietrze, gorące lato, to wie pan, nie pasuje.
10: To dzisiaj taka dobra pogoda, lato?
9: Bardzo dobra, taka w sam raz, oby jak najdłużej.
1: Oby. A spacerowiczów przepytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Aniu, do czwartku będzie taka złota jesień, prawda?
1: Ochłodzenie... To było pobożne życzenie, oby.
2: Ochłodzenie czeka nas od piątku, wtedy temperatura może spaść nawet o kilkanaście stopni. No, tym bardziej ciepło was pozdrawiamy.
1: O tak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 35, w tym 3 dzieci, zostało rannych.
2: Rosyjskie wojska zaatakowały bombami kierowanymi Charków na północnym wschodzie Ukrainy.
1: Pobiegliśmy z policjantami, żeby pomóc. Szukaliśmy kogoś. Zaraz potem był drugi atak. Ucierpiała policjantka. Pobiegliśmy, żeby jej pomóc. Moja żona też została ranna. Pomogłem jej. Relacjonował Artur Fiedorow.
2: W ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyny. Polska polityka dziś w popołudniowej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Już za pół godziny gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie politolog profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Sugestie, by ograniczyć spożycie wysoko przetworzonej żywności, mogą opierać się na nowych naukowych dowodach.
3: Naukowcy z Virginii potwierdzili, że nasz mózg i cały nasz organizm faktycznie inaczej na te przetworzone produkty reaguje.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witaj Grzegorzu. Badania przeprowadzono w bardzo sprytny sposób.
3: Tak, ochotnikom podawano posiłki, które zawierały tyle samo kalorii i składników, węglowodanów, białek i tłuszczów, ale różniły się stopniem przetworzenia. Posiłek ultraprzetworzony obejmował m.in. kanapkę z masłem orzechowym i dżemem, wędlinę, chipsy warzywne, ciastko, płatki śniadaniowe. Posiłek minimalnie przetworzony składał się z banana, suszonej żurawiny, sera i jajka. Badani spożywali oba rodzaje posiłków w odstępie kilku dni, a naukowcy monitorowali reakcję ich organizmu. Okazało się, że po spożyciu wysoko przetworzonej wersji posiłku organizm wydzielał znacznie więcej insuliny. Poziom glukozy we krwi utrzymywał się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Co więcej, organizm spalał mniej węglowodanów jako źródło energii. Wyraźnie widać, że w przypadku jedzenia nie tylko kalorie i skład się liczą.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
5: Witamy.
6: Dzień dobry, od północy benzyna będzie o 6 groszy droższa, diesel natomiast o 6 groszy tańszy. Minister energii wydał obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw, które będą obowiązywały jutro i mówiąc precyzyjnie, benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,79, natomiast diesel maksymalnie 7,82. A jeżeli kogoś tańsze paliwa zainspirowały do dalekiej podróży i kogoś koła jakimś dziwnym trafem zawiozłyby do Włoch, to uwaga, jest duże prawdopodobieństwo, że natychmiast zatrzyma was włoska policja, zwłaszcza w okolicach Neapolu. Włoska policja finansowa zaczęła polować na samochody z polskimi tablicami rejestracyjnymi, bo włoscy obywatele wymyślili nowy przekręt. Otóż masowo rejestrują swoje samochody na firmy krzaki mieszczące się w Polsce. Dzięki temu płacą niższe podatki i mogą niemal bezkarnie unikać płacenia ubezpieczenia i płacenia mandatów. Dziennik Financial Times opisuje dziś, że we Włoszech jest 60 tysięcy samochodów, które mają legalne polskie tablice, ale ani nigdy te auta nie były w Polsce, ani kierowcy z Polską nic wspólnego nie mają. Te tablice załatwia najczęściej mafia, a kierowcy korzystają, bo zorientowali się, że mogą po prostu płacić mniej. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała polowanie na kierowców z polskimi tablicami i zapowiedziała też zmiany prawne. No dobra, ale jak już za te granice pojedziemy, potrzebne mogą być waluty. Euro kosztuje aż 4,38, to sporo. Dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, a brytyjski funt 5,17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF Rock.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Czytamy fakty w RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Słuchamy. 18.
2: Kłaniamy się.
3: Łukasz Gibała składa zażalenie na sądowy werdykt w trybie wyborczym.
2: Przypomnijmy, czego dotyczy sprawa pretendenta do prezydentury w Krakowie.
3: Rywala Moniki Piątkowskiej w drugiej turze głosowania.
2: Wyborcza polityka w Polsce będzie tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie politolog profesor Rafał Chwedoruk.
2: Ale wcześniej futbol w relacji naszego wysłannika. Komitet Łukasza Gibały złożył zażalenie na decyzję sądu o sprostowaniu wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej.
3: W piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił wniosek w trybie wyborczym złożony przez komitet Moniki Piątkowskiej.
2: I nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi, która padła na antenie RMF FM.
4: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
3: Stwierdził w powyborczy poniedziałek w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, kandydat na prezydenta Krakowa. Jest 12, a może być nawet 16.
2: Aż tyle jest komitetów wyborczych zgłoszonych przed wyborami uzupełniającymi do Senatu z okręgu zielonogórskiego.
3: Wybory senatora, który zastąpi zmarłego generała Mirosława Różańskiego, odbędą się tam 22 listopada.
2: Państwowa Komisja Wyborcza w ostatnim dniu przyjęła dzisiaj 12 zgłoszeń. Trwa jeszcze weryfikowanie list poparcia w zgłoszeniach 4 innych komitetów.
3: O 20.45 Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Nasz selekcjoner Jan Urban w tych rozgrywkach sprawdza w kadrze nowych zawodników.
3: Łączymy się z Zenicą i wysłannikiem RMF FM Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, kogo już udało się wprowadzić do reprezentacji?
5: Eksperci i fani rozpływają się przede wszystkim nad 21-letnim środkowym pomocnikiem ze Slavii Praga, Wiktorem Nowakiem, który przebojem wywalczył miejsce w podstawowym składzie.
6: Odbiór piłki w tej strefie boiska, blisko przeciwnika, agresywnie, to jest naprawdę bogactwo dla każdej drużyny i dodatkowo ma też możliwości do wejścia do akcji ofensywnej.
5: Drugim odkryciem selekcjonera jest paradoksalnie dobrze znany Przemysław Frankowski. Powrót do kadry wyszedł mu na dobre na lewej stronie obrony. Porażka z Bośnią praktycznie eliminuje nas z walki o powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Zwycięstwo będzie oznaczać awans na drugie miejsce w tabeli, dające grę w barażu o dywizję A. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
7: Polityczna rozmowa w RMF FM.
2: Na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24 zapraszamy w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
3: Witamy.
2: Dzień dobry.
8: Dobry wieczór. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Witam, panie profesorze.
9: Dobry wieczór.
8: PiS chce wrócić do zryczałtowanej składki zdrowotnej dla firm jednoosobowych. Likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego, ogłosił Przemysław Czarnek. Dodajmy, że ten sam Czarnek za Polskim Ładem w 2021 roku głosował. Panie profesorze, dlaczego PiS wali we własny rząd?
9: Wojny domowe w polityce są z reguły wojnami bardzo krwawymi, na szczęście tylko politycznie. W Polsce są też wojnami, gdzie bardzo szybko trudno zorientować się komuś, kto nie jest uczestnikiem bezpośrednim tego. W zasadzie o co chodzi? Kiedy dochodziło teraz do rozłamu w PiS-ie, wydawało się, że będzie to tak, że Jarosław Kaczyński, główny nurt tej partii, będzie bardzo mocno akcentował własną tożsamość i własne osiągnięcia w sensie popularności, reform popularnych społecznie, a Mateusz Morawiecki będzie wskazywał, że należy coś robić inaczej. Teraz w tym aspekcie społeczno-ekonomicznym mamy taką dziwaczną zamianę ról, w której reformator, który odszedł z PiS-u, żądał zmian w tej partii, broni jak niepodległości jej
8: dorobku PiS-owskiego, tak, a PiS
9: tak, a PiS, a Prawo i Sprawiedliwość podlega procesowi, który, jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, zastrzegam, no jest taką troszeczkę korwinizacją PiS-u w sensie ucieczki w stronę ultraliberalizmu ekonomicznego.
8: Mateusz Morawiecki już to skomentował dziś rano w RMF FM u Tomka Terlikowskiego. Powiedział Morawiecki: PiS proponuje obniżkę danin dla złodziei, kacprzyków i kralów. a sfinansuje to przysłowiowa kasjerka z Biedronki, w czym no, jest dużo prawdy, dlatego że rzeczywiście nikt nie mówi o obniżaniu składek dla etatowców, natomiast jak ktoś ma miłą firmę i 100 tysięcy kosi miesięcznie, to będzie płacił se ryczałcik 600 zł, bo tak to wyglądało, a kasjerka 9% od całej pensji.
9: No, to jest generalnie jeszcze szerszy problem, struktura reprezentacji różnych interesów zbiorowych i grup lobbystycznych w polskiej debacie publicznej. Do dziś możemy wysłuchać absurdalnych z perspektywy polskiej polityki głosów dotyczących na przykład konieczności podniesienia wieku emerytalnego, prawda, dla każdego polityka i analityka polityki. Jest oczywiste, że było to bardzo spektakularne popełnienie politycznego samobójstwa. Analogicznie, jeśli chodzi o los biznesmenów, gdyby wszystkie formacje polityczne z taką gorliwością jako biznesmenów upominały się o inne grupy, na przykład pracowników najemnych, to pewnie ta struktura interesów w Polsce byłaby trochę inna i bardziej przypominałaby na przykład państwa nordyckie. W tym wypadku rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zaskakującą zmianą ról. Jak sądzę, w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości jest to nieśmiała próba, po pierwsze, zbliżenia się do Konfederacji, po drugie, kolejna próba, wcześniejsze były nieudane, pogłębienia niezbyt imponującego poparcia wśród obywateli i obywatelek w wieku tak mniej więcej od 20 kilku do 40 kilku lat, w największym stopniu zinternalizowali taką mocno rynkową wizję rzeczywistości społecznej. Natomiast dla Mateusza Morawieckiego przy fatalnych sondażach tej formacji to jedna z nielicznych szans, żeby dotrzeć do przynajmniej części tradycyjnych wyborców PiS-u.
8: Morawiecki twardo mówi: idziemy sami. Czy to ma sens?
9: W polityce każdy, kto będzie zawierał sojusz i każdy, kto nie będzie zawierał sojuszu, do końca będzie twierdził, że jest absolutnie pewny dobrego wyniku i będzie startował sam. To zdemobilizowałoby.
8: Ale pan obstawia Morawieckiego w tej chwili pod kreską czy nad kreską wyborczą?
9: Bardzo trudno jest być, nawet mimo takiej dyskusji jak ta z ostatnich godzin, bardziej pisowskim od PiS-u, dlatego że ta partia kształtowała swój elektorat w apoteozie jedności partii i naczelnej wartości lojalności. Na tym przetrwała różne rozłamy. Zresztą mnóstwo badań w ciągu ostatnich 20 lat pokazywało, że PiS ma najbardziej wsłuchany w swoją partię elektorat, żelazny w takim rozumieniu, jak na przykład w latach 90. przypisywano SLD czy PSL, to w XXI wieku towarzyszy to Prawu i Sprawiedliwości. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby partia oparta także na czynniku personalnym nagle to zmieni.
8: Trochę bliżej mikrofonu. Ja może w takim razie przenieśmy się na drugą stronę politycznej barykady. Kto wygrał, panie profesorze, tę polityczną ustawkę wokół cen paliw? Prezydent czy premier?
9: Na pewno nie wygrał jej prezydent, a to już samo w sobie jest pewnym zwrotem akcji, ponieważ większość wcześniejszych tego typu starć ośrodek prezydencki rozstrzygał na swoją korzyść, czego chyba najlepszą egzemplifikacją była kwestia odebrania orderu prezydentowi Zieleńskiemu, gdzie prezydent przejął narrację, prawda? Był pionierem i za jego sposobem myślenia podążyła nawet istotna część wyborców koalicji rządzącej.
8: Najczęstsze komentarze są: prezydent uległ, prezydent odstawił nogę, a przeczytam pan jeszcze komentarz Sławomira Mencena, który w ogóle pojechał po całości. Cytuję Mencena: prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. No, Mencen jadący, Konfederacja jadąca po prezydencie Nawrockim, to coś nowego.
9: Konfederacja ma elektorat, który w istotnym procencie składa się z wyborców patrzących na świat w sposób libertariański. Ten słabo znany w Polsce nurt polityczny, związany głównie ze Stanami Zjednoczonymi, to nurt ultraliberalny, który wszystko postrzega w kategoriach gry interesów. Nawet co najbardziej zacięci libertarianie chcieliby likwidować policję i zastąpić ją prywatnymi agencjami ochrony. Margaret Thatcher skądinąd wyrastała z mniejszościowego libertariańskiego, bardziej antywspólnotowego nurtu brytyjskich torysów. I Konfederacja na tym zbudowała antynomię programową z PiS-em.
8: Rozbrat z Nawrockim to jest coś nowego, czy poprzytykają się i wrócą do
9: Konfederacja nic na tym nie traci, to prezydent musi coś zrobić. To Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich.
8: Pisać jeszcze raz deklarację toruńską.
9: Tak, tak. Dzięki wspólnemu mianownikowi. I ten wspólny mianownik został teraz poddany wątpliwość. To jest jedna z pierwszych skutecznych prób podsunięcia przez rządzących takiego projektu ustawy, którego podpisanie bądź niepodpisanie oznaczałoby zapłacenie wysokiej politycznej ceny przez Karola Nawrockiego. Polityk ten, jeśli spojrzymy na strukturę jego elektoratu, pozyskał także głosy tradycyjnych wyborców PiS-u, czy też wyborców mniej zainteresowanych polityką, którzy patrzą na świat w sposób bardziej wspólnotowy, trochę bardziej egalitarny i którzy oczekują aktywności instytucji publicznych w kryzysowych sytuacjach.
8: A propos, panie profesorze, a króciutko, o co oni tak naprawdę walczyli w tej ustawce o ceny benzyny? Bo przecież rząd mógł obniżać ceny benzyny bez tej ustawy, a z kolei prezydent Nawrocki mógł ją już wcześniej podpisać, to nie było takie istotne. O co chodziło tak naprawdę?
9: Nie, oczywiście, po pierwsze chodziło o koszty utrzymania. Jeśli Donald Tusk chce mieć realne szanse na walkę o utrzymanie władzy przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i resztę, to najważniejsza będzie, użyję tutaj wyświechtanej formuły sprzed 15 lat, ciepła woda w kranie.
8: O ciepłą wodę w kranie. Panie profesorze, tu stawiamy kropkę i żegnamy słuchaczy RMF FM, przenosimy się do naszych mediów społecznościowych. Tam porozmawiamy między innymi o odsłonie, nowej odsłonie Donalda Tuska z baseballem. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zaczynamy nowy tydzień z przebojową poplistą. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry.

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajmy, co się wydarzyło.
2: Te najnowsze przygotowała i przedstawia Anna Wachowska.
3: Zapraszamy. Ukraina na celowniku Rosjan. W Polsce poderwano myśliwce. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i został już odwołany. Komisja Europejska uderza w Warszawę. Uznała, że pomoc publiczna dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodna z unijnym prawem. Potem piłka nożna, młodzieżowa kadra w grze o awans na Mistrzostwa Europy. Kilkanaście minut trwał kolejny alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców województwa lubelskiego. Poderwano myśliwce, a przed chwilą alarm odwołano. Komisja Europejska zablokowała wypłatę ponad 116 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Bruksela uznała, że polski plan dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki jest niezgodny z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. To połączmy się ze studiem RMF FM w Brukseli. W nim jest nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak swoją decyzję uzasadnia komisja?
4: Bruksela ma przede wszystkim dwa zastrzeżenia. Polska nie udowodniła, że bez tych pieniędzy MAN nie zdecydowałby się rozbudować fabryki w Niepołomicach, czyli komisja uznała, że firma prawdopodobnie i tak zrobiłaby to własnymi środkami. Nie było więc, jak podkreśla komisja, rzeczywistego efektu zachęty. Ponadto Polska nie wykazała, że potrzebne było aż 116 milionów złotych. Komisja uznała więc, że pomoc była za wysoka i nie była konieczna. Dlatego Warszawa nie może jej wypłacić.
5: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
3: Polska młodzieżówka przegrywa 0-2 z Włochami po 45 minutach gry w meczu decydującym o awansie na Mistrzostwa Europy. Ten pojedynek śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak,
3: witaj Wojtku. Co zawodzi w naszej drużynie?
6: No najbardziej wyjście spod pressingu. Tak naprawdę Włosi w wielu momentach nie pozwalają nam opuścić własnej połowy. Biało-czerwoni nie potrafią stworzyć żadnych akcji właściwie, a włoskie ataki suną raz po raz na polską bramkę. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa tego meczu i jak wspomniałaś, biało-czerwoni przegrywają 0-2. To jeszcze nie przekreśla jest całkowicie ich szans na awans na Mistrzostwa Europy, no ale będzie o to o wiele trudniej w razie porażki.
3: W grze już młodzieżowa kadra, ta dorosła, za niemal 2 godziny rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Na miejscu w Zenicy z polskimi kibicami rozmawiał nasz wysłannik Cezary Dziwiszek.
7: Liczymy na sukces i na punkty.
8: Gramy bez kapitana, bez Roberta Lewandowskiego. Poradzimy sobie?
9: Ja taką mam nadzieję, że sobie poradzimy.
8: To tam może wejść w buty Lewandowskiego. Nawet niekoniecznie musi chodzić o napastników.
7: No w lewego buty nikt nie wejdzie na razie, ale jest...
8: Chociaż do połowy.
7: W jednego buta.
3: Pierwszy gwizdek w Zenicy o 20:45, a z Czarkiem połączymy się w faktach o 20:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zaczynamy kolejną edycję programu, który nazywa się Powerplay. Witamy i zapraszamy
0: RMF Rock.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Kasiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na to najświeższa Anna Wachowska.
2: Jestem, polecam. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach. Błąd rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pomylono województwo lubuskie z lubelskim. Fakty zaczniemy od piłkarskiego starcia. Znamy składy Polaków i ich rywali Bośniaków w meczu Ligi Narodów. A w faktach sportowych także o gradzie bramek w spotkaniu młodzieżowej kadry z reprezentacją Włoch. Za 45 minut początek meczu Bośnia-Hercegowina-Polska w Lidze Narodów. Znamy już skład Polaków. W Zenicy jest wysłannik RMF FM Cezary Dziwiszek. Witaj, Czarku.
3: Dobry wieczór.
2: Czy są jakieś niespodzianki?
3: Absolutnie żadnej, chyba że niespodzianką nazwać obecność Mateusza Żukowskiego, ale no jak mogłaby to być niespodzianka, skoro my nie mamy już tak naprawdę innych napastników poza Robertem Lewandowskim, a wiedzieliśmy, że Robert jest wykartkowany i w tym meczu nie zagra. Skład Polaków: Żukowski w napadzie, Świderski obok niego, w pomocy Szymański, Zieliński, Nowak, Zalewski, obrona to Kasz, Bednarek, Kiwior i Frankowski, no i na bramce Marcin Bułka. Myślę, że to jest taki swego rodzaju dzień egzaminów dla Frankowskiego i Nowaka, potwierdzające kwalifikacje zawodowe na pozycję lewy obrońca i środkowy pomocnik. Oby chłopcy się przypadkiem nie pomylili, tak jak niektórzy pomylili województwa, z tego co słyszę. Dla kadry naszej to jest po prostu egzamin dojrzałości i walka nie tylko o najwyższą dywizję Ligi Narodów, ale także rozstawienie w eliminacjach do Euro. Zenica, Cezary Dziwiszek.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Jak podała agencja ANSA, w czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości ponad 3000 metrów. Mieszkańcy województwa lubuskiego przez pomyłkę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali na swoje telefony alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. O incydencie informowaliście nas, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM 600 700 800.
5: Przebywam obecnie w Gorzowie Wielkopolskim, co jest 600 km od wschodniej granicy. Dostaliśmy alert, że operuje polskie lotnictwo i mamy uważać, bo jest jakieś zagrożenie.
2: W wieczornych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, witaj. RCB opublikowało komunikat w tej sprawie.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że błąd mógł wywołać niepokój odbiorców.
7: Przepraszamy za niedogodności. Wiemy, że ten alert RCB jest takim wskaźnikiem do podjęcia działań i mogło to wprowadzić w niepokój.
6: Powiedział mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, który dodaje, że centrum wyjaśnia, jak doszło do pomyłki, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Dzisiejszy alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy trafił do odbiorców w dwóch województwach, lubuskim i lubelskim. Po 20 minutach został odwołany.
2: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów? Ma temu pomóc projekt Moje Supermoce, realizowany w szkole podstawowej numer 153 w Krakowie. Tam jedna z sal lekcyjnych stała się bazą supermocy, takich jak życzliwość, empatia i współpraca.

0: Wy macie swoją bazę, tak?
1: Tak.
0: I wyruszacie z tej bazy i zmieniacie trochę szkołę na lepsze?
1: Pomagam innym i się czuję dobrze.
2: Na przykład jakby ktoś się przewrócił, no to możemy pomóc.
0: Widać, że oni się przemienili w tych superbohaterów w pewnym sensie?
3: Rozsypał się piórnik na lekcji z kredkami i nagle 5 dzieci podbiegło, żeby pomóc zbierać te kredki. Dlatego to są takie drobne, małe sytuacje, które wywołują też taki uśmiech i widać, że gdzieś te dzieci do serca biorą sobie tą całą przygodę.
4: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu, nauczycielką Anną Krupą, rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. O uczniowskich supermocach możecie przeczytać na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Na mocno piłkarskie wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
7: Dobry wieczór. Za niespełna 45 minut piłkarska reprezentacja Polski rozegra swój ostatni mecz w czasie wrześniowo-październikowego zgrupowania. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Znamy skład naszej kadry na to spotkanie. Usłyszeliśmy o nim w faktach. A na miejscu, na trybunach stadionu Bilinopolje jest Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
8: Witam ponownie.
7: Czarek na trybunach stadionu. Dzisiaj prawdziwy bałkański kocioł.
8: O tak, no nie wiem jak dobrze to słychać tutaj przez łącze, ale bośniacy kibice co chwilę dają próbkę swoich możliwości. Przed chwilą ich kadra wybiegła na rozgrzewkę. Piękny, głośny doping każdej z tych trybun. Tutaj 13 tysięcy fanów jest na trybunach, ale spora grupa także pod stadionem. Gotujmy się na żywiołowy doping przez pełne 90 minut. Tu będzie dzisiaj naprawdę gorąco. Zenica, Cezary Dziwiszek.
7: A z Zenicy przenosimy się do włoskiej Pescary. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy rozgrywa nasza piłkarska kadra do lat 21. No i niestety biało-czerwoni bardzo wyraźnie przegrywają z reprezentacją Włoch 2-6. Italia dominuje w tym meczu. Dla biało-czerwonych bramki, no można powiedzieć honorowej, na otarcie łez Mikołajewskiego i Jakuba Rzewłakowa, trwa już doliczony czas tego meczu. A dziś w piłkarskiej Lidze Narodów także gra seniorska kadra Włoch. Ona zmierzy się z Turcją, a reprezentacja Francji ponownie zagra z Belgią. 10 dni temu górą byli trójkolorowi, którzy wygrali 1-0, no ale nie był to wcale łatwy mecz, podkreśla selekcjoner Francuzów Zinedine Zidane. Szczerze mówiąc, patrząc wstecz na pierwszy mecz, uważam, że Belgia zagrała naprawdę bardzo dobrze. Momentami sprawili nam nawet pewne problemy taktyczne. A początek meczów w piłkarskiej Lidze Narodów o 20:45.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: I oto przed nami kolejne minuty naszego spotkania w programie Power Play. Halo, halo, dobry wieczór.
9: RMF Rock.

rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Pojawił się już Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
2: Jestem, witam, zapraszam. Pożar ciężarówki na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. W faktach także o kontrowersyjnych słowach amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona. Usprawiedliwiał on inwazję Hitlera na Polskę. Ambasada w Waszyngtonie żąda przeprosin. Zaczynam jednak od zmagań biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów. Pojedynek z Bośnią i Hercegowiną obserwuje nasz dziennikarz. Piłkarska reprezentacja Polski mierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Za nami niespełna kwadrans meczu, na razie bezbramkowy remis. Na stadionie w Zenicy jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Witaj, Czarku.
3: Dobry wieczór.
2: Jak idzie Polakom na początku tego spotkania?
3: Polacy odetchnęli tak mniej więcej po 5-6 minutach. Bośniacy bardzo mocno zaczęli. Przez te 5 minut pierwszych tak naprawdę nie byliśmy w stanie nawet powąchać piłki. Wysoki pressing, który założyli Bośniacy. Widać, że trybuny, tutaj energia, która jest gdzieś zgromadzona w tym bałkańskim kotle, po prostu ich niosła. Natomiast Bośniacy trochę odpuścili i byliśmy w stanie jednak zagrać kilka razy piłkę w pole karne. Nie było jeszcze żadnej groźnej sytuacji tak naprawdę ani po jednej, ani po drugiej stronie. Jest na pewno, więcej się dzieje, bym powiedział, niż na Stadionie Narodowym w tym pierwszym meczu. No ale konkretów, tak jak brakowało wtedy, tak brakuje teraz. Akcja Polaków była wrzutka w pole karne. Niewiele minął się z piłką Karol Świderski. Bardzo niewiele zabrakło do strzału. Oby więcej takich sytuacji, takich okazji na skrzydłach. Jeszcze raz wrzutka w pole karne Nikoli Zalewskiego. Piotr Zieliński, jeszcze Polacy. Jeszcze próbuje Karol Świderski. Cały czas jesteśmy w obrębie pola karnego. Wrzutka, ale Bośniacy wybijają na rzut rożny. 16 minuta, 0-0. Zenica, Cezary Dziwiszek.
2: Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, Bogdan Klich, domaga się przeprosin od Tuckera Carlsona za znieważenie pamięci ofiar hitlerowskiego terroru. Chodzi o słowa amerykańskiego publicysty, w których usprawiedliwiał napaść III Rzeszy na Polskę. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dobry wieczór. Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest twierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej. Przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie.
5: Fakty ważne dla kierowców.
2: Uważajcie na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. W pobliżu miejscowości Łążek na odcinku Opatów-Rzeszów pali się ciężarówka. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Osobiste pamiątki pocztowców, ożywione fotografie i historie ich codziennego życia. Po półtorarocznym remoncie ponownie otwiera się Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Otwarcie przypada w 87. rocznicę rozstrzelania obrońców budynku poczty, którzy 1 września 1939 roku przez ponad 14 godzin stawiali opór Niemcom.
6: Każdy z tych przedmiotów w jakiś sposób przypomina nie tylko tamte czasy, ale przede wszystkim te osoby, które były na poczcie, pracowały na poczcie.
7: To było trochę muzeum jednego dnia, muzeum 1 września. Ci ludzie nie urodzili się obrońcami, oni tutaj żyli, tworzyli życie w Gdańsku. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września była tylko i wyłącznie wynikiem tego patriotycznego wychowania w Gdańsku. Była wynikiem tego przekonania, że Gdańsk jest polski i o tą polskość należy walczyć.
2: Mówili Zygmunt Becker, którego stryj był obrońcą Poczty Polskiej, i Ewa Malinowska, była kierownik muzeum.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Piłkarska reprezentacja Polski rozgrywa czwarty mecz w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy grają z Bośnią i Hercegowiną. Aktualnie 18 minuta spotkania i mamy bezbramkowy remis. Spotkanie z trybun głośnego stadionu Bilinopolje śledzi nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek.
3: Dobry wieczór ponownie.
8: Czarku, no od kilku minut biało-czerwoni mocno atakują i to głównie lewą stronę.
3: Tak jest, Nikola Zalewski oczywiście tutaj, no nie od wczoraj wiemy, że zaczyna naprawdę dobrze grać już z Rumunią, przecież zagrał naprawdę świetne zawody. Teraz głównie lewą stroną, ale ogólnie tutaj skrzydła, no naprawdę dobrze pracują na początku tego spotkania u biało-czerwonych. Przede wszystkim widać, że leży nam ustawienie 4-4-2, to była dobra decyzja selekcjonera, a my opanowaliśmy teraz sytuację na boisku i za chwilę kolejny atak biało-czerwonych, Bośniacy przejęli piłkę. Na razie bez konkretów ani po jednej, ani po drugiej stronie nie było stuprocentowych sytuacji. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
8: A nasza młodzieżówka rozegrała katastrofalne spotkanie w Peskarze. Biało-czerwoni w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 przegrali z Włochami 2-6. Był to fatalny mecz kadry Jerzego Brzęczka, pełen prostych błędów i strat, a dodatkowo Włosi bardzo wysoko atakowali nas na naszej połowie.
9: Było widać ich jakość ciszenia i ciśnęli nas od pierwszej sekundy. Mega ciężko było wejść w ten mecz. Bolą te bramki od razu poszczelone. Myśleliśmy na 4-1, od razu dostaliśmy na 5-1, na 5 od razu na 6-2.
8: Mówił bramkarz naszej młodzieżowej kadry Marcel Łubik. Mimo porażki kadra do lat 21 nadal ma szansę awansować bezpośrednio na Mistrzostwa Europy. By tak się stało, Grecja nie może jutro wygrać więcej niż 2-0 na wyjeździe z Irlandią Północną. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Najlepsza polska tenisistka wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. To spotkanie miało dramatyczny przebieg, bo Świątek po przegraniu pierwszej partii w drugiej też przegrywała i to 2-5, ale była w stanie odwrócić losy spotkania i o ćwierćfinał zagra z Iwą Jowicz.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Do usłyszenia jutro po 19, a najnowsze fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
2: 0-0 po pierwszej połowie meczu Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Jak idzie biało-czerwonym, o tym opowie nasz dziennikarz. W faktach również ważne informacje dla kierowców z trasy S11 i Krajowej 74, a także o pierwszych laureatach tegorocznej Nagrody Nobla. Wciąż bez bramek w wyjazdowym meczu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Trwa w tej chwili druga połowa spotkania. Z trybun stadionu w Zenicy obserwują ją uważnie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF. Witaj ponownie. Czarku, wynik na razie 0-0, ale mógł być już gorszy dla biało-czerwonych.
3: Mógł być gorszy, jak słusznie zauważyłeś. Dostaliśmy sygnał ostrzegawczy kilka minut po wznowieniu, po rozpoczęciu drugiej połowy. Moment nieuwagi zaledwie i do siatki dla Bośni trafił Tabakowicz. Na szczęście był spalony teraz przed chwilą Bośniacy, strzał z dystansu. Na szczęście broni Marcin Bułka. To jest drugi już sygnał ostrzegawczy. Ale my także co jakiś czas wysyłamy. Tak naprawdę chyba najgroźniejsze sytuacje w tym meczu były właśnie po naszej stronie pod koniec pierwszej połowy. Karol Świderski z bliska trafił w bramkarza, a po chwili jeszcze dobitka Sebastiana Szymańskiego została wybita przez jednego z obrońców tuż sprzed linii bramkowej. Zatem to nie jest tak, że tu Bośnia ma jakąś przewagę i to nie jest tak, że 0-0 musi oznaczać nudny mecz. Stawiam tezę, że Bośnia jest tutaj naprawdę do ogrania, choćby tym jedynym golem. I obym się nie pomylił. Zenica, Cezary Dziwiszek.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 74 w Lubuskiem. W Olbięcinie osobówka wypadła z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Zablokowana w kierunku Piły jest natomiast S11 w pobliżu węzła Poznań-Dąbrówka. Pali się tam ciężarówka. Policja kieruje na objazd. Związkowcy domagają się wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalni Stośnica i Bolesław Śmiały. Przed południem demonstrowali przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Chcą także zatrzymania importu węgla.
4: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie, które są przynajmniej w rękach Skarbu Państwa, nie używały ani jednej tony węgla z importu.
2: Mówił przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Pikiet obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. W faktach zapraszamy teraz na poranną publicystykę w RMF FM i radiu RMF 24. Gościem rozmowy o 7 będzie Daniel Obajtek, były szef Orlenu, a 2 minuty po 8 Tomasz Terlikowski będzie gościł Adama Szłapkę, rzecznika rządu. Polecamy.
5: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
2: Znamy pierwszych laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. W dziedzinie fizjologii i medycyny wyróżnienie otrzymali Amerykanin Karl Disserot i 2 Niemców, Peter Hegemann i George Nagel. Nagrodzono ich za prace, które doprowadziły do stworzenia nowej metody badań aktywności mózgu, zwanej optogenetyką. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
6: Ta metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a następnie obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. Hagemann i Nagel jeszcze w latach 90. odkryli w organizmie pewnego glonu i nauczyli się wykorzystywać białko, które pod wpływem światła generowało sygnał elektryczny. Disserot wpadł na pomysł użycia go do badań pojedynczych komórek nerwowych. Mniej więcej 20 lat temu oparta na tych odkryciach optogenetyka zaczęła odkrywać przed nauką kolejne tajemnice mózgu. Pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. Teraz są nadzieje, że z jej pomocą uda się znaleźć nowe metody ich terapii.
2: A jutro poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
7: 60. minuta gry w Zenicy. Piłkarska reprezentacja Polski bezbramkowo remisuje z Bośnią i Hercegowiną. To czwarte spotkanie biało-czerwonych w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na trybunach stadionu Bilinopolje jest Cezary Dziwiszek, z którym...
3: Dobry wieczór.
7: Jak słychać, łączymy się właśnie. Do czarku teraz wymuszona przerwa w grze i chyba trochę drżący Jan Urban o Matiego Kesza.
3: Tak, tak, Mati Kesz tutaj utyka ewidentnie. Stoi teraz przy linii blisko trybuny prasowej, więc rzeczywiście widzę, że chyba nie jest dobrze, ale nie chcę zapeszać. Wcześniej podobna sytuacja była z Karolem Świderskim. On zwijał się z bólu przez moment, ale na szczęście wrócił na boisko. Karol Świderski dzisiaj trochę bardziej widoczny, muszę przyznać, niż Mateusz Żukowski w linii napadu. Ale tak najbardziej widoczne to są nasze skrzydła, o tym już mówiliśmy. Szczególnie to lewe, czyli Zalewski, ale także Frankowski, bo na prawym tak naprawdę no nie mamy nominalnego skrzydłowego. Musimy, na koniec powiem, uważać na kontry bośniaków. Oni coraz częściej grają w ten sposób i ewidentnie idzie im to lepiej niż atak pozycyjny. Zenica, Cezary Dziwiszek.
7: Grają też nasi grupowi rywale w Lidze Narodów. Rumuni przegrywają na własnym stadionie ze Szwedami 0-1, 63. minuta tego spotkania, a w trwających meczach dywizji A Ligi Narodów Francja przegrywa w Paryżu 0-1 z reprezentacją Belgii, tu 62. minuta, a w 64. minucie Włosi w Bolonii remisują 1-1 z reprezentacją Turcji. Pechowo z turniejem ATP w Pekinie pożegnał się Hubert Hurkacz. O odpadnięciu w półfinale ale turnieju w stolicy Chin zadecydowała kontuzja. Polski tenisista skreczował w drugim secie półfinałowego starcia z Australijczykiem Alexem Deminorem. Na koniec zaglądamy jeszcze do Zenicy. Tam wynik bez zmian. Polska i Bośnia i Hercegowina nadal 0-0. 62. minuta tego spotkania.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kiedy nasz oło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, w studiu Mateusz Bożek.
2: Niestety, Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. To już druga porażka biało-czerwonych w tym turnieju. Mecz w Zenicy obserwował nasz specjalny wysłannik. W faktach także ważne informacje dla kierowców z Krajowej 91 na Pomorzu, a także ze stacji paliw. Jutro benzyna w górę, a diesel w dół. Zero do jednego. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną kluczowy mecz w piłkarskiej Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym specjalnym wysłannikiem na to spotkanie, Cezarem Dziwiszkiem. Witaj, Czarku, ponownie.
3: Witam, bo już niedobry wieczór.
2: Już niedobry wieczór. Jak doszło do tej porażki?
3: Muszę przyznać, że to była prawdziwa bitwa o Zenicę. Ślizgi, walka. Gospodarze jednak w drugiej połowie dawali nam ostrzeżenia. Dwukrotnie spalone uchroniły nas najpierw przed golem, potem przed rzutem karnym. Jednak w końcówce spotkania tego szczęścia już nam zabrakło. Po zagraniu w polu karnym sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Iwan Basić. Na zryw okazało się niestety już za późno. Przegrywamy z Bośnią 0-1, a równocześnie Szwecja wygrała z Rumunią 1-0 i te wyniki praktycznie przekreślają nasze szanse na wygranie grupy. Niestety teraz także drugie miejsce dające grę w barażu o najwyższą dywizję Ligi Narodów i miejsce w drugim koszyku eliminacji do Euro wydaje się być już poza naszym zasięgiem. Bośnia się cieszy, Polska płacze. Zenica, Cezary Dziwiszek.
2: Kierowcy, musicie uważać na Krajowej 91 na Pomorzu. W miejscowości Słupkowy na odcinku Tczew-Gniew osobówka zderzyła się z łosiem. Dwie osoby zostały ranne. Droga w tej chwili jest zablokowana. O północy zmiana maksymalnych stawek na stacjach paliw. Cena benzyny może pójść w górę o 6 groszy do 6,79. Potanieje za to olej napędowy, tutaj o 6 groszy w dół do 7,82. Co mogą natomiast przynieść kolejne dni? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Teoretycznie wykresy na giełdach i cenniki w rafineriach dają nadzieję na obniżki cen. Ropa kosztuje mniej niż w ostatnich tygodniach, a stawki hurtowe też spadły. Na rynku pozostaje jednak wiele zmiennych.
5: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników.
4: Ocenia minister energii Miłosz Motyka.
5: Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
4: Przypomnijmy, do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiadał wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego do Europy. To groziłoby gwałtownym wzrostem cen tego konkretnie paliwa, ale na razie amerykański przywódca wycofał się z tego pomysłu.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Zagraniczni turyści mogą odetchnąć z ulgą. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
7: Decyzję podjęto po wielomiesięcznych i gorących dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami najważniejszych placówek. Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na Wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową. Płatne są natomiast organizowane przez nie wystawy czasowe.
2: O czym relacjonował korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan. Cyberkaretka na ratunek zainfekowanym szpitalom. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców.
8: Jak działa cyberkaretka?
9: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe przykładowo, duża część serwerów jest zaszyfrowana, chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę.
2: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Centrum E-Zdrowia ma na razie do dyspozycji tylko jedną cyberkaretkę. Do tej pory nie była jeszcze wykorzystywana. A w kolejnych faktach o rewolucji na chodnikach. Będzie dotyczyła głównie użytkowników hulajnóg elektrycznych. W planach rządu zaostrzenie przepisów w sprawie usuwania blokad prędkości, a także konfiskata urządzeń, jeśli nie będą one spełniać polskich wymogów. Więcej o tym w faktach o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ostatnia godzina poniedziałku.
0: RMF Rock.

0: Wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od utrudnień na S1 w Śląskiem. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o rozmowach członkowskich Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Te przyspieszają, w przyszłym tygodniu mają zostać otwarte kolejne obszary negocjacyjne. A na koniec o nowych, surowszych przepisach dotyczących elektrycznych hulajnóg i rowerów. Uwaga kierowcy, dwie osobówki zderzyły się na trasie S1 w Sosnowcu w Śląskiem w kierunku Bielska-Białej. Przejedziecie tylko prawym pasem. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, w przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Komisja Europejska wychodzi też naprzeciw polskim postulatom i obawom. Zaproponuje ograniczenia i warunki dla przyszłych unijnych członków. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginow.
3: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Chodzi o ochronę przed skutkami wejścia Ukrainy do wspólnoty. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. To odpowiedź na problemy, których Unii nie udało się rozwiązać, m.in. w przypadku Węgier za rządów Viktora Orbana.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej bez entuzjazmu podchodzi do pomysłu obowiązkowych szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów. Złożenie projektu ustawy z taką propozycją zapowiedział na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki.
4: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
2: O ten pomysł obecnego wicepremiera, szefa resortu obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Władysław Kośniak-Kamysz odpowiada, że parlamentarzyści mogą już korzystać z bezpłatnych i powszechnych, ale nie obowiązkowych szkoleń obronnych w ramach rządowego programu W Gotowości, tak jak każdy pełnoletni obywatel Polski, który nie miał do tej pory kontaktu z wojskiem.
6: Niech pan premier Morawiecki wejdzie na mObywatel, w 8 sekund się zarejestruje i niech da dobry przykład. Nie musi nas do niczego zachęcać, to ja zachęcam jego.
5: W projekcie ustawy, który złożył dziś Klub Parlamentarny Rozwój Plus, jest zapis, że szkolenie dla parlamentarzystów miałoby część praktyczną na poligonie i teoretyczną i całość trwałaby maksymalnie 58 dni, tymczasem podstawowe szkolenie w ramach obecnego programu W Gotowości trwa 8 godzin, czyli zajmuje jeden dzień roboczy.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, aplikacji, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni.
8: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
9: Każdy teraz gania, goni za wszystkim, po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
10: Karabkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
11: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
10: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
11: Jak rozumiem, panie nie marnują jedzenia.
9: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne. Bez nawozu. Eko. Prawdziwe eko.
2: Mówili mieszkańcy Warszawy, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Rewolucja na chodnikach. Resort infrastruktury planuje zmiany, które będą dotyczyć użytkowników elektrycznych jednośladów. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej. O tym, co jeszcze się zmieni, nasza reporterka Magdalena Greinert.
12: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu. Po zmianach będzie można je pozostawiać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
13: Wiem, że jest to jako kierowca, jako pieszy, widzę, że jest to zagrożenie, no bo wielokrotnie gdzieś tam z takimi widzę takie niebezpieczne zachowania w wydaniu tych osób jeżdżących na tych hulajnogach, no na to, więc na pewno potrzebne są jakieś zdecydowane działania.
12: Usłyszałam od mieszkańca Warszawy. Zapowiadający dziś zmiany wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ma nadzieję, że zmiany dotyczące elektrycznych jednośladów wejdą w życie jeszcze w tym roku.
2: O nowych przepisach piszemy szerzej na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. Fakty. RMF FM.

Masz ochotę je albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od konfliktu w Ukrainie. 6 osób zginęło, niemal 60 zostało rannych w rosyjskich atakach na Charków. Potem sport. Posłuchajcie, jak porażkę Polaków w meczu z Bośnią i Hercegowiną komentuje trener naszej kadry Jan Urban. Zimowy, a może letni? Jeśli zrezygnowalibyśmy ze zmiany czasu, to przy którym lepiej zostać? O najnowszych badaniach naukowców opowie nasz dziennikarz. Co najmniej 6 osób zginęło, a prawie 60 zostało rannych. To najnowszy bilans ofiar rosyjskich nalotów na Charków. Jak wiecie z faktów, na miasto spadły bomby kierowane. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyny. Wśród rannych 3 dzieci. 3 inne osoby są w ciężkim stanie. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, mówił trener Jan Urban po przegranym przez Polaków pojedynku z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie, przypomnę, zakończyło się wynikiem 0-1 dla Bośniaków. Jedyny gol w tym meczu padł w 84 minucie z rzutu karnego.
2: No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji.
1: Przekonywał selekcjoner na pomeczowej konferencji. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Wczoraj odbył się drugi proces w trybie wyborczym. Śledził go nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci, oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
1: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w tę niedzielę. W najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
4: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takim odwzorowaniem.
5: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
4: Rzeczywiście prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wzorzyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
5: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
4: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
5: Już niebawem, tak?
4: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
1: Zapowiada pełnomocnik resortu obrony, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Nowy mundur Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Wojna w przestrzeni kosmicznej nie jest już tylko scenariuszem filmów science fiction. Jak donosi BBC, brytyjskie wojsko zakłóca satelity należące do innych państw, aby chronić się przed wrogimi zagrożeniami. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Według BBC, królewskie siły powietrzne od roku wykorzystują nowoczesny system naziemny, wcześniej używany do odstraszania przeciwników. Jak ujawnia źródło w brytyjskim resorcie obrony, technologia ta służy do oślepiania wrogich satelitów szpiegowskich i zagłuszania ich sygnału, uniemożliwiając w ten sposób śledzenie brytyjskich okrętów podwodnych, które mają na swoich pokładach arsenał atomowy. Zdaniem komentatorów, Londyn daje w ten sposób jasny sygnał. Kluczowe dla bezpieczeństwa operacje będą podejmowane nawet, jeśli będzie wymagać to przeprowadzania akcji defensywnych w głębi kosmosu.
1: Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jeśli mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby zostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego? O tym Grzegorz Jasiński.
7: Jeden argument jest natury praktycznej. Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu, a wieczory co prawda będą ciemniejsze, ale i tu utrzymanie światła dłużej mogłoby prowadzić do rozregulowania naszego zegara biologicznego.
8: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: W faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był lider Stowarzyszenia Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki. Jednym z tematów wysokie ceny paliw.
9: Tankował pan już po nowych cenach?
10: Jeszcze nie. Tankowaliśmy po poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100. To można sobie obejrzeć na
9: stronach. Pokażemy.
10: Stracili 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
9: No, to przez wcześniejszych.
10: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze. No mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana. 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera? Czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane, dlatego że tego potrzebujemy, a nie raz na dwa miesiące czy trzy między kwietniem a czerwcem.
9: No tak, no,
10: potem na dwa tygodnie włączył
9: premier.
10: Nie,
9: no.
10: Chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
9: Zabrakło pieniędzy, to panie premierze, to pan doskonale wie.
10: Pieniędzy cały czas brakuje, jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na dwa tygodnie ostatnie wakacji, znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
9: No mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
10: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu.
9: Panie, czyli nie pogratuluje pan premierowi, rozumiem. No bo nie, jest
10: odwrotnie.
9: Sukces, no
10: jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej. Z Rozwój Plus.
9: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak
10: nie udało się w końcu. Najniższych są państwa, w których są niższe ceny.
9: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są.
10: Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
9: Które?
10: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy. Za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych. Właśnie dlatego... Już mówię, bo widzę, że panie się zainteresował.
9: Panie premierze, nie jesteśmy skubani, no potrzebuje ten rząd także podatków.
10: Chwila, kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak, poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie
9: VAT-u i akcyzy. No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, jaki deficyt, to skandal.
10: Nie, panie redaktorze. Ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali dwa miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2025. Tak, przychodzi sobie pan na tym tak lekko, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
9: jak pan jest liderem
10: formacji,
9: że
10: tu jest pies pogrzebany.
9: Czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowcom, no to być może kiedyś Prawo i Sprawiedliwość albo prawica przejdzie do władzy.
10: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa. Ale ze swoimi kolegami,
9: się
10: z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia. A my mamy tutaj
9: panie premierze, ale ja się pytam, czy to jest powodzenie dla Polski?
11: To jest powodzenie dla Polski.
9: To jest,
11: panie redaktorze, mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania. To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
9: A nie o program.
11: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
9: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
11: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
9: Ale o kopalnie się zapytałem, panie premierze.
11: No tak, kopalnie, ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści, której doprowadził obecny rząd. Kiedy ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
9: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? Na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
11: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
9: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
11: Pyta pan o stopę zwrotu, o stopę inwestycji, czy o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między... szacunkowo teraz 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
9: Dlatego, chwileczkę.
11: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej. Będziemy mieli wtedy...
9: Na ile jest zasobów?
11: Suwerenność będziemy mieli wtedy, panie kiedy premierze, będziemy mieli nasze źródła... Zasobów tam. Dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
9: Ale 20, 30, 40,
11: no załóżmy, że 30, 40 lat, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE.
9: Suwerenności
11: prawda?
9: Nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
11: Nie, suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
9: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomity pomysł.
11: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o drugiej. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Rock.

kiedy nasz oto, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stacje z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów Arkadiusz Stępień-Miernikowski melduje się, to czas na fakty. 10 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem krakowskiego szpitala. Służby ewakuowały pacjentów. Protesty uczniów we Francji wymykają się spod kontroli. Dochodzi do ataków i podpaleń szkół. Kolejny cyberatak w Polsce. Na razie nie ma dowodów, by był powiązany z poprzednimi. Pożar szpitala w małopolskiej stolicy. Ogień pojawił się na północnym wschodzie miasta w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera. Trwa akcja gaśnicza. Jak przekazał nam dyżurny straży pożarnej, trzeba było ewakuować pacjentów. Z żywiołem walczy 10 zastępów, to około 40 strażaków. Na miejsce udają się też kolejne jednostki z innych części Krakowa. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych ani o przyczynach pożaru. Donald Trump potwierdza, że wycofanie amerykańskich bombowców B-1 z brytyjskiej bazy Fairford miało związek z zagrożeniem ze strony Iranu. Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio przedstawił tę decyzję jako rytunowe przemieszczenie wojsk. Trump sugerował też, że Iran mógł stać za próbą porwania samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Śledczy nie znaleźli jednak dotąd dowodów na powiązania pilota z Iranem. We Francji w związku z uczniowskimi protestami sytuacja wymyka się spod kontroli. Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki. W czasie starcia licealistów z policją jeden z protestujących stracił dłoń, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Według świadków licealista stracił dłoń w czasie demonstracji w Lens na północy Francji, kiedy próbował podnieść rzucony przez policję granat hukowo-błyskowy, zawierając prawdopodobnie gumowe pociski. Trwają też śledztwa w sprawie nastolatków, którzy z powodu miotaczy gumowych pocisków stracili oko lub mają złamane szczęki i wybite zęby. Z drugiej strony rannych zostało już co najmniej ponad 600 policjantów. W Paryżu bojówka zamaskowanych młodych ludzi podpaliła liceum imienia Nicolasa Wauclena, w którym znajdowali się nauczyciele i około 100 uczniów sprzeciwiających się strajkowi. Na szczęście tych ostatnich udało się ewakuować. Do strajku licealistów, którzy blokują ponad 500 szkół średnich, coraz częściej przyłączają się studenci, którzy blokują już ponad 40.